the time is right to enjoy yourself.

0: Super FM. Pogoda.
1: No, pogoda w weekend była i wietrzna, i słoneczna, i też trochę deszczowa. A jaki będzie poniedziałek? Będzie podobny maksymalnie dzisiaj do 22, choć chmur będzie sporo, to padać z tych chmur nie powinno. No a jeśli chodzi o ciśnienie, to tak jak patrzę na te barometry, w Szczecinie będzie ciśnienie spadać. Kawa jak najbardziej wskazana.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
1: A jeśli ciśnienie będzie spadać, to wysoce wskazane jest, aby dzień rozpocząć od filiżanki ulubionej kawy. Może być z mlekiem, może być czarna, może być też espresso, albo z mlekiem owsianym, to już jak lubicie. Dlaczego by nie? Pewnie teraz może otwieracie lewe oko, potem prawe, mówicie głośno: ha, dzień dobry, tu Super FM, bo tak zaczynamy nasz program w poniedziałkowy poranek. Właśnie o tej porze, o 5.30, będę z wami do godziny 9.00, Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. A zaczynamy muzycznie, no i fantastycznie. Teraz zagram Take My Breath i The Weeknd, będzie też Velvet i Chemistry. To wszystko specjalnie dla was.

Nie ma miejsca jak dom, tak zaśpiewał Mrozu 19 minut przed godziną 6. Wszystko co dobre szybko się kończy, czyli weekend, no i po weekendzie. I proszę bardzo, mamy poniedziałek, dzisiaj 7 dzień września. Patrzę na zegarek, jeżeli spieszycie się na przykład na godzinę 7, może 7.30, a jest przed 6 i to grubo, no to teoretycznie jeszcze względnie możecie te 5 minut poleżeć, żeby nabrać energii, żeby przeanalizować może to, co się wam śniło, może coś fajnego, może nowy dzień będzie piękniejszy jak ten sen. No tego wam życzę, a to wszystko zależy także od tego, jak ten dzień rozpoczniemy, a najlepiej zacząć go z Radiem Super FM i programem Dzień Dobry, tu Super FM. I ta muzyka będzie nam towarzyszyć przez cały poranek, ale też przez cały tydzień. Teraz Adam Lambert, będzie też Ed Sheeran. Tak dla was gramy.

Tak dla was gramy w poniedziałkowy poranek. Ed Sheeran jeszcze przed godziną szóstą, byście mogli zebrać mnóstwo pozytywnej energii, wejść ten tydzień z ochotą, z werwą, z siłą do działania. Przecież to jest najważniejsze w poniedziałkowym poranku. Niezależnie od tego, co robiliście w weekend, to my jeszcze tym weekendem na trochę żyjemy. Przeglądam nasze media społecznościowe, no a tam mnóstwo zdjęć z wczorajszego 10. biegu Neptuna, jaki odbył się w Trzebieży. My także tam byliśmy i także relacjonowaliśmy dla was to wyjątkowe wydarzenie. No, ten bieg przeszedł do historii, ale 11. bieg Neptuna już za rok. Jeśli nie mieliście okazji, aby w tym roku wziąć w nim udział, no to wszystko jeszcze jest możliwe, wszystko przed wami. Macie 365 dni, by zebrać siły, werwę i energię, no i wziąć udział za rok. Treningi czas zacząć, a najlepiej jeszcze zacząć po godzinie 6, albo przed 6, wstając z łóżka. O. No to co, na początek rozciąganie, potem jakiś skip-up może. Polecam dobry trening przed wyjściem z pracy.

Dobrej muzyki nigdy za wiele, ale ważne jest także to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dlatego już teraz zapraszam Was na wydanie wiadomości w Radiu Super FM. Te punktualnie o godzinie 6, a już po nich prognoza pogody i najciekawsze informacje ze Szczecina.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Triumf skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii. Nie będzie końca wojny w Ukrainie przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Nasze siatkarki tuż za podium Mistrzostw Europy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. O wynikach tych wyborów mówi cała Europa. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwycięża w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD uzyskała niemal 44% poparcia, ale nie ma samodzielnej większości. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, na także normalizację stosunków z Rosją. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Władimirem Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent. A to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Juri Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
3: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
1: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Zatrzymany w sprawie Zonda Krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy mają kontynuować przesłuchanie mężczyzny. Turczynki obroniły tytuł siatkarskich mistrzyń Europy. W finale w Stambule pokonały po zaciętym boju Włoszki 3-2. Biało-czerwone kończą Mistrzostwa Europy bez medalu. Wczoraj w meczu o brązowy krążek uległy Serbkom 1-3 i ostatecznie zakończyły turniej na 4. miejscu, czyli tuż za podium. W grze pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marię Bołuskową była zadowolona i zmęczona.
4: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy

0: Bierzcie, do bagażnika zawsze można wrzucić, w pracy zostawić, o. Tak jakby w razie czego matka natura chciałaby was zaskoczyć i miałby spaść nieoczekiwany deszcz, no to zawsze będziecie ubezpieczeni. Słońce wstało dzisiaj o 5:57, to jeśli jeszcze leżycie w łóżku, słońce jest lepsze od was. Nie ma co się wylegiwać, weekend się skończył. No wiecie, no myślicie, że mi było łatwo wstawać, no jedziemy na tym samym wózku. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest Dzień Dobry, to Super FM, a ja będę z wami. Do 9:00.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Ale to jest pocieszenie, bo jak już się dzisiaj obudziliście, otworzyliście swoje zaklejone oczęta, to w tym tygodniu zostały wam już tylko 4 dni z budzikiem nad głową. Perspektywy są dobre.

11 minut po godzinie 6, Grzegorz Chyży, no to on to zawsze umie pocieszyć, no. Od samego rana pod wiatr, ale z Super FM zawsze płynie się z wiatrem, najważniejsze, że na czas i z uśmiechem na twarzy do pracy. Dzień dobry, to Super FM, patrzę na kartkę z kalendarza i dzisiaj jest bardzo nietypowe święto, otóż Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. No i tu jest nawet wytłumaczenie tego dnia, tej inicjatywy. Chodzi o problem smogu i zanieczyszczenia powietrza, które wpływają negatywnie na zdrowie ludzi. U nas tego smogu w Szczecinie jest w zasadzie niewiele. No i tu w ogóle dodatkowo zaznaczyli, że dzisiejszy dzień powinien skłonić osoby dojeżdżające do pracy autem na zmianę środka transportu, na przykład na rower. No cóż, no to wiecie, wskakujecie na dwa pedały i dawaj do roboty. Dziecko na ramę, plecak w koszyczku, dzwoneczek macie na kierownicy, możecie sobie podzwonić. Tak jakby dzwonków o poranku było za mało. Ja nie wiem, czy ktoś te dzwonki w ogóle liczył, bo jak z rana dostaniesz takich, wiesz, tam z budzika, z roweru, z tramwaju, a na koniec jeszcze taki duży gong ze szkolnego, to nie sposób się nie obudzić. No. Kawa niepotrzebna.

Niezależnie od tego, czy właśnie prasujecie sobie koszulkę, zakładacie skarpetki na lewą stronę, czy szukacie włącznika światła w łazience, Super FM to jest zawsze z wami. I David Guetta i Alok też od samego rana. O 19 minut po godzinie 6 patrzę, co dzieje się w sieci, byście otwierając oczy jeszcze szerzej otworzyli uszy i byli na bieżąco. Wczoraj w Uniemyślu, to w drodze do Trzebieży, 17-latek uciekający przed policją spowodował kolizję 3 aut. Lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, dużo poszkodowanych, ale nikt nie zginął, to jest ważne. 17-latek pewnie nieumyślnie spowodował kolizję, no bo jednak doszło do zderzenia w Uniemyślu. Pewne są dwie rzeczy. Z pewnością 17-latek owy nie myślał, bo uciekał przed kontrolą policji, a dwa, no, oleju zabrakło. I to tym razem nie w misce olejowej.

0: my to potrafimy w muzykę. Jak zagramy to w Załomiu, ba nawet w Nowogardzie, w Płotach kołdra sama się zrywa w mgnieniu oka. 27 minut po godzinie 6, a to była Miley Cyrus i ona od rana śpiewała o kwiatach. I to może już jest, panowie, dobry kierunek, by taki bukiet kwiatów przy poniedziałku partnerce przekazać, to się ucieszy, to od razu to będzie piękniejszy początek tygodnia. A jeśli zastanawiacie się, co założyć, jak się ubrać, jakie wdzianko wybrać na poniedziałek, to już za chwilę problem rozwiąże się sam, bo przygotowałem dla Was najświeższe wydanie prognozy pogody. Co słychać u matki natury, o tym już za chwilę. Zróbcie głośniej i nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Czy przyda się parasol? Bo takie pytanie zadaje sobie nie jeden ojciec w tym momencie, przed wyjściem do pracy. Czy może bardziej zabrać kurtkę przeciwdeszczową albo poncho? Albo sandałki, tak wakacyjnie. Problem nasuwa się w głowie niejednej kobiety. Otóż ani kurtka, ani parasol się dzisiaj nie przydadzą, bo padać nie powinno. Aktualnie 13 na rondzie Łanów Podolskich, tyle samo na Uniwersyteckim. Maksymalnie w ciągu dnia do 22. Ciśnienie będzie spadać. Z każdą minutą będzie coraz niższe.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Czyli jak macie w planach pić kawę, to wieczorem. Rano nie. Rano nie, bo ciśnienie będzie jeszcze wysokie, a wieczorem jak wypijemy sobie kawę, to idealnie, bo wtedy ciśnienie będzie niższe. A jak do tego dorzucimy jeszcze biometr przechodzący z korzystnego w niekorzystny, a to poniedziałek maluje się naprawdę w kolorowych barwach. Ale to macie zawsze radio, to włączacie sobie pomarańczowe kolory w odbiorniku, robicie głośniej i od razu uśmiech maluje się na twarzy. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do godziny 9.
5: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: A jak się spieszycie na godzinę 7, no to macie jeszcze pół godziny. Jeżeli jeszcze leżycie w łóżku, no to te 5 minut jeszcze sobie zostawcie takiego zapasu. Poleżcie, przeanalizujcie cały dzień, co dzisiaj macie w planach. A potem się zbierajcie. Ale to wtedy biegusiem, jak na 7 macie się wyrobić. 6:30 na zegarach. A teraz Prince i Cream.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Pierwszy poranny raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach spokojnie. 6.36 na zegarach. Przejezdnie zarówno jest na węźle Kijewo i dalej na Zwierzynieckiej do Struga. To samo za basenem górniczym w stronę centrum, gdzie nadal trwa przebudowa torowiska. Tutaj później także o poranku może się korkować. Są też dobre informacje dla kierowców, na przykład na Niebuszewie. Zakończył się remont wiaduktu kolejowego na ulicy Warcisława I, stąd nie ma tam już ruchu wahadłowego i bez problemów przejedziecie dalej. Europejska Dworska i ku słońcu to śmigacie aż miło. Pomieszka pierwszego także, tylko pamiętajcie tam o prędkości.

Szkoda na to łez i Hania Kuzimowicz i Keira. No ale takie są fakty. Szkoda łez na minionym weekendem, bo za 4 dni będzie kolejny. To cieszy tym bardziej w poniedziałkowy poranek. Tu dzień dobry, tu Super FM. 17 minut zostało do godziny 7. O poranku to trzeba wiedzieć, co się dzieje na świecie, co się dzieje też w Szczecinie. I daleko nie szukając, proszę bardzo, mieszkańcy Wielgowa będą zbierać opinie w sprawie odłączenia się od Szczecina. To jest historia. Chodzi o założenia planu ogólnego dla osiedla Wielgowo-Słowociesze z Dunowo, a mieszkańcy obawiają się zwiększenia powierzchni pod zabudowę usługową, w tym magazynową, no i tym samym większy ruch samochodów ciężarowych. Ale to jest na to parę rozwiązań, słuchajcie, można złożyć opinię, petycję, odłączyć się od miasta, no w ostateczności, jak nic nie pomoże, to drogi blokować. Blokować, nie przejmować się. Wystarczy tylko zapytać rolników, jak to dobrze logistycznie ułożyć.

0: Energetyzujący John Barr jeszcze przed godziną siódmą w Dzień Dobry, tu Super FM. Lubimy muzykę, lubimy sobie ponucić w drodze do pracy, w samochodzie. Od razu jest przyjemniej, prawda? Kto nie lubi? Dzieci mogą pośpiewać. Ale ważne jest także to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na najświeższe wydanie wiadomości. Te punktualnie o godzinie siódmej. A przygotował je i przedstawi dla Was Marcin Krzemiński. W nich między innymi o drogich cenach paliw na stacjach. Zostańcie razem z nami i koniecznie zróbcie głośniej.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Drożyzna na stacjach paliw, w tym tygodniu też podwyżki. Rekordowy wynik skrajnej prawicy w Niemczech. Co dalej? Nowa Ameryka zamiast Nowego Meksyku. Za chwilę o tym, kto stoi za tym pomysłem.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją. Zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
3: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
1: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach, mógł się zatrzymać. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania. Więcej na ten temat z Magdeburga, Tomasz Orchowski.
4: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW.
1: Prokuratura w Katowicach będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet w weekend został zatrzymany. To 5. osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z tą aferą. Śledczy chcą dowiedzieć się, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem prezesa BitBay, Sylwestra Suszka. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało w niedzielę po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem więc był to fałszywy alarm. Donald Trump w swoich mediach społecznościowych zasugerował zmianę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zdaniem amerykańskiego prezydenta taka nazwa byłaby, tu cytat, bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał. Wpis już wywołał sprzeciw wielu lokalnych polityków, a pojawił się kilkanaście dni po tym, jak Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
2: Super FM. Pogoda.
5: Patrzę za okno naszego studia, tam na niebie malują się ciemne obłoki, ale co ważne, z tych chmur nie

0: Alternatywnie możecie zawsze głowę wystawić za okno auta. To też pomaga na poranne orzeźwienie. Tylko wtedy z opaską na głowie, wiecie, żeby zatok nie przewiać, bo to za chwilę katar, kaszel, na co to komu. Złote rady w Super FM macie w gratisie ode mnie. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Będę z wami w każdy poniedziałek od 5:30.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Teraz gorący Arvalo Soler rozgrzeje was jak filiżanka czarnej herbaty, a na zegarach 5 minut po godzinie 7:00.

Mła Lolita, 12 minut po godzinie 7 w Super FM. Tak romantycznie się zrobiło, Mła Lolita, no. Tak możecie, powiem, panowie, do swojej partnerki powiedzieć. A co wydarzy się potem? Tego to nie wie nikt. Nad morze może zabierzcie na zachód słońca, tylko trzeba się by było ciepło ubrać. A propos morza, jak się okazuje, pewien mężczyzna pojechał nad morze w Mielnie. To parę kilometrów stąd. Nie wiem, czy z partnerką, ale na pewno z dwoma zakazami prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na wszystko wydało się przez to, że źle zaparkował auto. No i co ciekawe, źle zaparkował i przyznał się, że to on kierował tym pojazdem. Ale to trzeba umieć, nie? Nad morze z dwoma zakazami, a zdradziło go parkowanie. Ale to gratulacje, no. Raz za odwagę, dwa za głupotę, trzy, bo jednak jechał poza sezonem, a pewne, że szybko nad morze autem nie pojedzie. No, przynajmniej w teorii. Jak wam nie zabrali uprawnień, to śmiało możecie jechać samochodem. Tam rowerem możecie na przykład, o, hulajnogą, na piechotę też, bo nie pada. To wszystko jest możliwe. Przy poniedziałku wszystko jest możliwe. Dawid Podsiadło, 7.13.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na zegarach już 21 minut po godzinie 7. Sprawdzam, jak jeździ się po Szczecinie, byście bezpiecznie, a i bez większych kłopotów dotarli do pracy, do przedszkola, do szkoły, a może na poranne zakupy po ciepłe i chrupiące bułki. Niezależnie gdzie jedziecie, ważne, że z Super FM. Przejezdna ulica Energetyków w stronę Wyszyńskiego. Tak samo dobrze jedzie się Nabrzeżem Wieleckim od strony ulicy Kolumba, jak i Jana Skolna. Tłoczno na Wszystkich Świętych na odcinku od Chopina do Arkońskiej. Tutaj nie ma alternatywy. No i swoje trzeba cierpliwie odstać. Później przed węzłem Łękno zatrzymacie się na Majdańskiego. Tak, w stronę Pogodna. Duży ruch także na Zagadłowicza, czyli droga 115 z Pilchowa do Szczecina. W tym miejscu potrzebujecie około 5 minut, by przejechać przez Rondo Knappa. Olbrzymi zator stworzył się przed basenem górniczym w stronę centrum. O tym mówiłem, o tym uprzedzałem, że ze względu na przebudowę torowiska zamknięty jest skrajny lewy pas ruchu, a to powoduje utrudnienia w tym miejscu. Warto wyjechać wcześniej, bo korek zaczyna się tuż za zjazdem z mostu Pionierów miasta Szczecina. Jeśli zależy Wam na czasie, to zawsze możecie spróbować przebić się przez Podjuchy i dalej kontynuować przez Floriana Krygiera aż do Ronda Hakena. Tam przejezdnie i bez większych problemów.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Stevie Wonder jeszcze przed 7.30 w Super FM. To wyczytałem taką ciekawostkę, słuchajcie, że pewna brytyjska firma specjalizująca się w odkurzaczach o dość mocnym ciągu, umówmy się, wyprodukowała, uwaga, szczoteczkę do zębów z irygatorem i kamerami, byście mogli zobaczyć, jak usuwana jest płytka nazębna. No, znając ich odkurzacze, to płytkę nazębną ową szczoteczką możecie wyrywać także z plombami, więc jak macie w planach zmianę plomb, to szczoteczka jest jak znalazł. Idealna. A jak nie, to pozostańcie przy obecnej. Będzie wam po stokroć wdzięczna. Już za chwilę 7.30 i czas na najświeższe wiadomości lokalne. Te przedstawi dla was Andrzej Kutys. Zróbcie głośniej, no i nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
2: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
1: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
2: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
3: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
2: Wow!
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy!
4: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Andrzej Kutys i wiadomości lokalne, prosimy bardzo.
6: Dzień dobry. Od dzisiaj, od poniedziałku 7 września, zamknięcie dotychczasowego głównego wejścia do szpitala od strony lądowiska, czyli nowa droga dojazdu i dojścia do szpitalnego oddziału ratunkowego dla dorosłych kliniki przy Unii Lubelskiej, informuje rzeczniczka placówki Magdalena Knop.
7: Nową drogą do szpitalnego oddziału ratunkowego dla dorosłych staje się brama numer 3, czyli brama od strony dawnego głównego dziedzińca szpitala, zlokalizowana dosłownie naprzeciwko trwającej inwestycji i budowy kompleksu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkie karetki, transport medyczny będą kierowane tą bramą do wejścia B, natomiast pacjenci, którzy zgłaszają się na nasz SOR samodzielnie, będą proszeni o korzystanie z wejścia C.
6: SOR przy Unii Lubelskiej przyjmuje rocznie nawet ponad 100 tysięcy pacjentów. To rekord także w skali kraju.
8: To są wiadomości w radiu Super FM.
6: Szczegóły nie zostały ujawnione, trwa też policyjne dochodzenie, natomiast mieszkańcy podszczecińskich Warzymic odzyskali 42 tysiące euro oszczędności, które omyłkowo wyrzucili na śmietnik w starej komodzie. Mebel zniknął spod wiaty, pechowcy w sprawę zaangażowali prywatną detektyw i to Małgorzata Marczulewska poinformowała media, że po kilku dniach poszukiwań, uważnego oglądania monitoringu, rozmów z mieszkańcami udało się odnaleźć pieniądze. Za przywłaszczenie, dodajmy, grozi odpowiedzialność karna.
8: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
6: Zaczynamy nowy tydzień, także z rozmowami Radia Super FM po godzinie 8. Jak zaglądacie na nasz facebookowy profil? Warto polubić Radio Super FM. No to jak tam zaglądacie, to już wiecie, kogo zaprosił Michał Kaczmarek, ale Michale, dzień dobry, czyń honory.
9: Cześć Andrzeju, dzień dobry. Tak jest, Joanna Senyszyn zarówno wczoraj, jak i dzisiaj odwiedza nasze miasto, spotyka się z mieszkańcami, bierze udział w konferencjach i dzisiaj o poranku będzie tutaj razem z nami w studiu. Tematów pewnie będzie całkiem sporo, oczywiście od tego, czy partia Joanny Senyszyn to będzie partia kanapowa, czy jednak będzie miała jakieś znaczenie polityczne, po tematy związane chociażby z ochroną zdrowia, czy chociażby z zondą krypto, o której się mówi teraz w całej Polsce, czy ona ma duże polityczne znaczenie. O to zapytamy panią Senyszyn, to jest też przecież profesorem ekonomii, więc o tym pewnie ma jakieś pojęcie.
6: Nie mogę się doczekać. Już po 8 zapraszamy.
5: Super FM Sport.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy. W półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Oczywiście, że jest niedosyt, mówi liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
11: Jest wielka szkoda, ale cieszę, że walczyłyśmy. Dałyśmy naprawdę zawsze maksa, starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo, chciała sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza, tak ja powtarzam, grałyśmy z potęgami. ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
10: Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Znamy już połowę ćwierćfinalistek wielkoszlemowego US Open. Bez trudu do najlepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka, pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czekają starcie z triumfatorką Wimbledonu Lindą Noskową. Czeszka broniła szpilek meczowych, ale ostatecznie wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 7-5, 5-7, 6-4. Do ćwierćfinału awansowały także dwie Amerykanki, Jessica Pegula i Emma Navarro. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek, jej rywalką będzie Chinka Qin Wen Zheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej Ekstraklasy, Raków nadal na ostatnim miejscu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejusz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkty do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią również 1-0. 3 punkty mniej ma Jagiellonia Białystok po wygranej ze Śląskiem Wrocław 2-1. Fantastyczny występ Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 Grand Prix Włoch. Lider Mistrzostw Świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego z końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa George Russell, a trzeci Holender Max Verstappen. Belg Wout Van Aert z drużyny Visma Lisabajk wygrał w Kordowie 15 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Lider klasyfikacji punktowej odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie 2 dni po sukcesie w miejscowości Loja. Liderem wyścigu jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
5: Super FM. Pogoda.
0: Były ciemne chmury za oknami, a teraz proszę. Piękne, czyste, poranne niebo i słońce. Choć te chmury do nas wrócą i będą nam towarzyszyły przez cały dzień, ale nie spadnie z nich dzisiaj deszcz. Aktualnie w Szczecinie 12, w okolicy Ronda Giedroycia. Tyle samo zobaczycie w Zdrojach i Podjuchach. Maksymalnie dzisiaj do 21. Ale odczuwalna ze względu na wiatr może być niższa. Biometr niekorzystny, a ciśnienie spada.
8: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Ale to ciśnieniem nie ma się co przejmować. To w ogóle kto na to patrzy przy poniedziałku? Zawsze może je podwyższyć szef. Dzieci przed wyjściem z domu, na przykład partner, partnerka, pies też może, kot, o! Jak wam kawę na stole wyleje. Są perspektywy. Ja tak myślę, że śmiało możecie wziąć telefon w dłoń i zadzwonić na nasz...
5: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 2 4 5 5.
0: No i opowiedzieć, kto albo co najbardziej podwyższa wam ciśnienie. 91 2 4 5 5. Wyrzućcie to z siebie o poranku w poniedziałek. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. To jest program Dzień Dobry, to Super FM. A na zegarach 7:37.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut zostało do godziny 8. Nadal spory ruch za basenem górniczym. Tam trwa przebudowa torowiska i wyłączony z użytku jest skrajny lewy pas ruchu w stronę centrum. W tym miejscu musicie liczyć się z utrudnieniami, stąd warto wyjechać nieco szybciej albo kierować się przez Zdroje do Podjuch i dalej ulicą Floriana Krygiera do Ronda Hakena. Tam spokojnie przejezdna jest także ulica Południowa do Ronda Uniwersyteckiego, chociaż ten ruch jest spory. To samo dotyczy ulicy Mieszka I. Potem zwolnijcie przed Placem Szerockiego czy Szarych Szeregów. Przy tym ostatnim spory ruch na Piłsudskiego, Wielkopolski czy Alei Piastów. Warto zachować ostrożność także ze względu na duży ruch pieszych na tym skrzyżowaniu. Jeśli jedziecie z Warszawa-Niebuszewa i kierujecie się ulicą Wszystkich Świętych, to tutaj także będziecie potrzebowali sporo czasu, by przejechać przez skrzyżowanie z Arkońską w stronę węzła Łękno. Nadal tłocza na Zagadłowicza do Ronda Knappa. No ale tak jak patrzę, to jest pocieszenie, bo później Wojska Polskiego jest przejezdne. No i to cieszy.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

Fast Boy Music Sound jeszcze przed 8. W Dzień Dobry, to Super FM. 13 minut zostało do godziny 8. O tym dużo się mówiło, o tym pisały lokalne portale. O tym możecie przeczytać także na stronie super.fm. Wynajęto nawet detektywa, co to się nie działo, bo pewna kobieta, wyrzucając swoje stare meble, zapomniała wyciągnąć z nich ponad 40 tysięcy euro, a pieniądze przepadły. No szczęśliwie udało się je odzyskać. Ale to słuchajcie, to jak ktoś wyrzuca w starej szufladzie tyle tysięcy euro, no to chyba na biednego nie trafiło. Ja rozumiem zgubić tam, nie wiem, no stówkę, dwie, nawet tysiąc, ale zostawić 40 tysięcy w szufladzie i szufladę wyrzucić? Ja się boję myśleć, ile jest na koncie. Ale mam taką radę, niezależnie ile na tym koncie jest, to nie polecam wypłacać tych pieniędzy. Broń Boże, nie wypłacać. Niech leżą, niech nikt ich do szuflady na czarną godzinę nie chowa.

0: No i tak nas zaczarowała Lady Gaga w Dzień Dobry, to Super FM. Abrakadabra, jeszcze przed godziną 8. A jeśli wybieracie się do szpitala na Unii Lubelskiej, to od dzisiaj wjazd na teren szpitala jest zamknięty. Wprowadzono tymczasową zmianę w organizacji ruchu. Warto śledzić komunikaty przed szpitalem. A o tym, co w Polsce i na świecie, opowie już za chwilę Marcin Krzemiński. Wiadomości punktualnie o godzinie 8. No a tuż po nich poranna rozmowa Michała Kaczmarka. Gościem będzie profesor Joanna Senyszyn. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
6: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
5: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
6: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
7: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
6: Wow!
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F. Różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: I po reklamie. Tak gra.

0: 8. Wiadomości Super FM.
1: Weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika, potem prognozy dotyczące kredytów i pogody. Będzie też bardzo młody, początkujący kierowca ze Śląska.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
3: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne.
4: Nie
3: oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
1: Portal Kyiv Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
5: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja. Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista Pekao S.A. Sebastian Roy.
6: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
5: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej planować obecne poziomy rat.
1: Tyle prognozy finansowe, są też pogodowe i mogą wielu zaskoczyć. Wracają bowiem upały, głównie na południu i południowym wschodzie. Jutro tam lokalnie do 30 stopni, a w środę już alerty pierwszego stopnia, to oczywiście prognozy. Od Śląska przez Świętokrzyskie, Małopolskę, po Lubelszczyznę i Podkarpacie, generalnie tylko w górach, chłodniej. Na południowym zachodzie z kolei możliwe burze, a w powiatach w środkowo-zachodniej i północnej na wschodniej Polsce możliwe ulewy. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja Wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w Lędzinach na Śląsku. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zderzyło się ze słupem sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która też dotarła na miejsce. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Poniedziałkowy poranek w Radiu Super FM i tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, profesor Joanna Senyszyn, liderka Nowej Fali, razem z nami w studiu. Kłaniam się pani profesor, dzień dobry.
8: Witajcie kochani.
7: Pani profesor, jest pani od wczoraj gościem najbardziej przyjaznego do życia miasta w Polsce, bo Szczecin według rankingu Business Insidera takie wyróżnienie otrzymał. Zgadza się pani? Bo pani tu już kolejny raz jest w ciągu ostatnich miesięcy.
8: Jestem kolejny raz, a jeszcze kiedy pisałam doktora, to tu trzody chlewnej, to również tutaj korzystałam z konsultacji profesorskich. Także również wtedy pamiętam Szczecin kilkadziesiąt lat temu, bo to już było mniej więcej 50 lat temu. Także Szczecin bardzo się zmienił i niewątpliwie

0: takiego ogniska kanapowego, które będzie oczywiście się pojawiało w mediach, będzie trochę komentowało, ale tak naprawdę póki nie przytuli się do silniejszego partnera, to będzie takim ogniskiem skupionym wokół pani osobowości.
1: Znaczy, my nie chcemy się do nikogo przytulać, natomiast oczywiście członkowie naszej partii do mnie się przytulają, bo tak jak w czasie prezydenckich wyborów mówiłam, czuję się matką wszystkich Polek i Polaków. Chciałam takiego pogodzenia, chciałam takiej współpracy, odejścia od tej mowy nienawiści, od tej niechęci, która właściwie jest wyczuwalna na każdym kroku. Przecież to, co teraz się dzieje w Sejmie, że jest posłanka PiS-u, która szczeka. No, znaczy po prostu dzieją się rzeczy, które jednak w cywilizowanym świecie nie powinny się dziać. A u nas właśnie nastąpiło, no chyba trzeba to nazwać po imieniu, nieprawdopodobne schamienie polityki. I my chcemy to odwrócić, znaczy robimy wszystko, żeby tak nie było.
0: No tak, ale pani profesor, was nie ma w sondażach, jesteście partią, która się dopiero kształtuje, do wyborów zostało circa about 13 miesięcy, tak. Więc to nie jest jakoś bardzo dużo czasu.
1: Ale
0: więc
1: też bardzo dobry taki okres, żeby zabłysnąć.
0: No okej, okay, ja z tym nie polemizuję, aczkolwiek jeżeli będzie trzeba jednak budować porozumienie, to ma pani pewnie trzy drogi, albo Lewica, albo Platforma, albo Partia Razem. Nie. I jak będzie pani miała trzy drogi, to chociaż trzecia droga może się źle kojarzyć, ale jak będzie pani trzecią drogę, trzy drogi.
1: My jesteśmy jedyną właściwą drogą i będziemy budować nasze listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Naszym celem jest samodzielny start w wyborach. Również zamierzamy wystawić setkę kandydatów na senatorów, ponieważ uważamy, że trzeba wreszcie przerwać ten katastrofalny duopol, który już się sam częściowo rozrywa.
0: Ale mierzycie siły na zamiary? To jest naprawdę realne, żeby wystawić nie dość, że 41 list, 100 senatorów, no to brzmi jak naprawdę takie zadanie dość karkołomne dla partii politycznej bazującej na jednej osobowości.
1: Znaczy mamy bardzo dużo, zwłaszcza młodych ludzi, ale także też doświadczonych, którzy może nie są znani z pierwszych stron gazet, ale to są osoby, które w swoich środowiskach są znane, cenione, w środowiskach zawodowych, w środowiskach lokalnych. Także rzeczywiście no, partia, tak jak ma w swojej nazwie Joanny Senyszyn, po prostu dlatego, żeby była rozpoznawalna, dlatego, że nowych partii pojawia się, tak jak sam pan redaktor mówi, pojawiają się nowe partie, nie są notowane. No, będę się starała, żebyśmy zaczęli być notowani, dlatego, że no, właśnie to jest ta niesprawiedliwość i brak demokracji w naszym kraju, że tak na dobrą sprawę notowane są tylko te partie, które już są w Sejmie. Czyli chodzi o to, żeby zamknąć dostęp do Sejmu innym ugrupowaniom. A widzimy, co się dzieje. To kolesiostwo, które jest w Sejmie, to jest przecież nieprawdopodobne. No jak ostatnio się okazało, że 800 dni nie spotykała się komisja, która miała się zajmować projektami, które liberalizują tą dyskryminującą kobiety ustawę antyaborcyjną. 800 dni się nie spotykały. Tam jest przewodnicząca, 5 wiceprzewodniczących, które sobie brały co miesiąc.
0: No, ale to widzi pani pewną społeczną, nie chcę powiedzieć hipokryzję, bo to by mnie trochę osadzało po jednej ze stron, a tego nie chcę, ale wyobrażam sobie, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości, gdyby dochodziło do takich sytuacji, to pewnie mielibyśmy panie protestujące na ulicach, a od 3 lat nie mamy żadnych pań protestujących na ulicach.
1: Tak, ale to może nawet nie jest związane z partią rządzącą, dlatego że kobiety są już tak zniechęcone do każdej partii, która obecnie nie jest w Sejmie, dlatego że widzą, że są po prostu traktowane instrumentalnie. W czasie wyborów się do nich szefowie partii zwracają, obiecują im gruszki na wierzbie, a potem nic nie robią. I to jest po prostu skandal. Ale tak, ja uważam, że trzeba wprowadzić takie zasady europejskie. No, w Parlamencie Europejskim, jeżeli ktoś jest przewodniczącym komisji lub wiceprzewodniczącym, to jest prestiż, to jest honor. Za to się nie dostaje

0: żadnych pieniędzy. Oczywiście trzeba więcej pracować.
1: No jeżeli, komisja się nie zbiera 800 dni, no to, no to jest rzeczywiście jakieś kuriozum.
0: Ale... Natomiast nie, ale o co chodzi? Bo tutaj powiedzmy sobie, postawmy kropkę nad i. Tu chodzi o to, że szefami komisji i wiceszefami są nie specjaliści z tych dziedzin, tylko znajomi szefa partii czy szefa klubu, żeby w ten sposób i on dostali więcej pieniędzy.
1: To po jednym słowie. Platforma nie? Nie, razem nie?
0: Nie, to znaczy my będziemy startować samodzielnie, taki mamy zamiar.
1: Z partią Razem też nie?
0: Partia Razem ma to do siebie, że zawsze chce być osobno. Ona powinna zmienić nazwę.
1: Lewica też nie?
0: No, nie ma lewicy w Polsce poza naszą partią, dlatego że to jest właściwie spółka bez odpowiedzialności, spółka stołków.
1: Dariusz Wieczorek, szefem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, nasz szczeciński poseł?
0: No, już się popisał jako minister nauki i szkolnictwa wyższego.
1: To informacja pewnie... z piątku, bo to w piątek chyba zostało potwierdzone, że Dariusz Wieczorek będzie przewodniczącym.
0: No właśnie, to jest to kolesiostwo, to jest to obsadzanie swoimi, żeby trochę więcej zarobili w Sejmie, bo to może być już ich ostatnia kadencja.
1: Pani z Dariuszem Wieczorkiem współpracowała kiedyś? Czy no byliście w jednym klubie parlamentarnym?
0: Byliśmy w jednym klubie.
1: Będzie dobrym przewodniczącym Komisji Sejmowej do Spraw Służb Specjalnych?
0: No myślę, że tak samo dobrym, jak był ministrem, dopóki nie wyleciał, a wyleciał za to, że chyba dobrym nie był.
1: Ale to złośli. Tutaj jest ten sznyt jakiegoś takiego gruszkiego żalu do lewicy
0: u pani profesor. Nie, to nie jest żal, to jest obiektywna ocena. No tak, pamiętam Darka Wieczorka, to jest bardzo sympatyczny facet, miał ksywę masażysta, dlatego że rozmasowywał konflikty w klubie.
1: Tak jest. Przejdźmy do innych tematów, może już bez plotkowania personalnego w poniedziałkowy poranek. Pani profesor, dwa pytania i dwa tematy jeszcze ode mnie. Czy jak pani rozmawia z ludźmi, jak pani się zajmuje tematami gospodarczymi, czy ma pani wrażenie, że rzeczywiście społeczeństwo żyje tematem kryptowalut i tematem zonda krypto i to jest taki rzeczywiście wielki game changer, jak politycy nam w programach publicystycznych
0: nie,
1: mówią?
0: Nie, uważam, że nie, dlatego że to dotyczy określonej grupy, która rzeczywiście no, została oszukana. Częściowo sama się dała nabrać, dlatego że przecież może nie było dostatecznych ostrzeżeń ze strony państwa. Niemniej, no jeżeli ktoś liczy na bardzo wysokie zyski, no to nie czarujmy się, to chociażby z amerykańskich filmów powinien wiedzieć, że wysokie zyski to daje handel narkotykami, handel ludźmi, handel bronią nielegalny. Więc na wysokie zyski, jeśli ktoś liczy, to musi się liczyć z ogromnym niebezpieczeństwem. Bezpieczeństwem utraty.
1: Ale to jest opinia ekonomista. Teraz pytam o opinię polityka, bo jest takie wrażenie, że to jest afera, która ma kogoś zmieść. I czy pani czuje ten wiatr zmiatający polityków, czy to jest raczej retoryka publicystyczno-życzeniowa?
0: Że może zmieść Ziobrę, tylko że on już się sam poniekąd zmiótł uciekając, dlatego że rzeczywiście te 500 000 no to jakoś tak jest nie do wytłumaczenia. Natomiast myślę, że to nie będzie miało większego wpływu na PiS, dlatego że elektorat PiSu jest dosyć nieprzemakalny. W związku z tym raczej nie. Natomiast niewątpliwie jest to afera bardzo taka wygodna do roztrząsania dla Platformy Obywatelskiej, bo przykrywa aferę Szpitala Południowego i w ogóle afery szpitalne.
1: I to było przedostatnie pytanie, które chciałem pani zadać, bo w tym tygodniu nasi słuchacze pewnie zapoznają się z kolejnym tematem, który przygotowujemy, że pacjenci jednego ze szczecińskich szpitali są odsyłani z zabiegów wrześniowych na styczeń, bo trzeba już kontraktować rok 2027, a w tym roku się pieniądze skończyły.
0: Tak, to jest absolutny skandal i uważam, że to jest główny temat, który będzie tematem wyborczym.
1: Nie kryptowaluty.
0: Ochrona zdrowia. Nie, absolutnie. No kryptowaluty to jest taka gwiazda, która rozbłysła i za chwilę spadnie. Natomiast trzeba się zajmować po prostu poważnymi sprawami, które dotyczą całego społeczeństwa. A przecież każdy z nas albo był chory, albo jest chory, albo będzie chory, niestety.
1: Czyli rozumiem, że politycy nie doceniają, czy może politycy nie chcą, żeby zdrowie było głównym tematem kampanii, bo i Platforma, i PiS wiedzą, że to nie jest taki temat, który można, że tak powiem, umiziać politycznie i on będzie umiziany.
0: To jest bardzo niewygodny temat dla rządzących, dlatego że zarówno 8 lat rządów Platformy, potem 8 lat rządów PiS-u i teraz 3 lata rządów znowu Platformy nie rozwiązało żadnych problemów, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, a wręcz przeciwnie, pogłębiło te problemy. Natomiast trzeba po prostu zrobić inną wycenę procedur medycznych. Nie wolno zawierać kontraktów z prywatnymi szpitalami tylko na te zabiegi i na te oddziały, które przynoszą zyski. Podczas gdy państwowy szpital czy samorządowy musi mieć wszystkie oddziały. No a przede wszystkim może trzeba jednak wrócić do tego, że lekarze będą albo na kontraktach, albo w szpitalach na etatach.
1: No pytanie, czy to się da, czy to się nie da. A to jeszcze na koniec, ostatnim tak nurtem ciekawostkowym na koniec pójdziemy. Tydzień temu, czy prawie tydzień temu, we wtorek był tutaj w studiu Bartosz Arłukowicz i pytałem go, czy jego lewicowe serce płacze, kiedy mówi, że Roman Giertych robi dobrą robotę. Czy lewicowiec może popierać Romana Giertycha?
0: To znaczy, to bardzo trudno. Brałam udział w protestach, kiedy Roman Giertych był ministrem edukacji. Uważam, że dużo złego narobił w tamtym czasie. No w tej chwili również jest dosyć szokujące, że jest obrońcą właśnie krala z zonda krypto. Także no, kiedy przyszło, obiecywał, przede wszystkim nie dotrzymuje słowa. Kiedy obiecywał, że poprze projekt liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, a później po prostu nie głosował i nie poniósł za to żadnych naprawdę konsekwencji, bo jest kumplem Tuska.
1: A w czwartek był tutaj Janusz Korwin-Mikke. Jak mu powiedziałem, że pani będzie gościem, to kazał panią pozdrowić.
0: A bardzo dziękuję, dlatego że czym innym są prywatne uprzejmości, a czym innym różnica poglądów również bym pozdrowiła.
1: Joanna Senyszyn w poniedziałek była gościem Radio Super FM, liderka Nowej Fali. Pięknie dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję bardzo.
2: Super FM. Pogoda.
3: Otulają nas poranne promienie słońca, choć tego prognozy pierwotnie nie pokazywały. Chmury będą tak czy siak krążyły nad naszymi głowami, ale padać dzisiaj nie będzie. Aktualnie 13 w okolicy Ronda Giedroycia. Tyle samo zobaczycie na termometrach przy Rondzie Uniwersyteckim czy Gierosa. Maksymalnie dzisiaj do 21, odczuwalna to 20 ze względu na wiatr.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
3: A jak was zaboli głowa, pojawi się zmęczenie, to do ciśnienia możecie mieć uwagi, bo to będzie spadać przez cały dzień. Biometr niekorzystny. No taka miła jest dla nas w poniedziałek Matka Natura. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już za chwilę sprawdzę, co dzieje się na szczecińskich drogach, czyli kolejny raport pomocy drogowej. Będą też wiadomości lokalne i Andrzej Kutys. Warto być o poranku z Super FM.
4: Dzień dobry. Super FM.
3: A propos poranków, to każdy poniedziałkowy tej jesieni spędzę razem z wami i tak będziemy witać każdy nowy tydzień. 18 minut po godzinie 8, teraz Sonic i Sky. O, piękne mamy niebo, no. Patrzmy w górę.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Poważne utrudnienia czekają wszystkich zmotoryzowanych jadących z prawobrzeża na lewobrzeże, a to wszystko spowodowane jest remontem torowiska na ulicy Gdańskiej w stronę centrum. Wyłączony z użytkowania jest skrajny lewy pas ruchu. Warto wyjechać wcześniej, by nie spóźnić się do pracy albo do szkoły. Korek zaczyna się przed Mostem Pionierów miasta Szczecina. Tłoczno także na węźle Kijewo, konkretnie na nitce wjazdowej do Szczecina. W tym miejscu potrzebujecie od 5, nawet może do 10 minut, by przejechać dalej. Jeżeli jedziecie od strony Goleniowa, warto zjechać węzłem Dąbie i kontynuować jazdę ulicą Irydową do Ronda Gryfa i dalej Goleniowską. Tam co prawda spory ruch, więc jeśli chcecie ominąć całkowicie ulicę Goleniowską, polecam i sugeruję jazdę ulicą Tczewską, potem Pucką do Młyńskiej i dalej Pomorską do Racławickiej. Ostatecznie wyjeżdżacie na Gryfińskie, to takie zawiłe, ale łatwo można dojechać. Jeśli macie taką możliwość, tutaj także polecam przejazd ulicą Przestrzenną w stronę centrum, by nie stać w korku na Eskadrowej jadąc od strony.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Czas na ostatni raport z porannego szczytu komunikacyjnego. Na zegarach 20 minut do godziny 9. Patrzę na drogowe mapy Szczecina. Póki co nadal tłoczą na Eskadrowej i Gdańskiej w stronę centrum. Ten cały zator, wszystkie utrudnienia spowodowane są remontem torowiska za basenem górniczym w stronę centrum. Wyłączony z użytku jest skrajny lewy pas ruchu. W tym miejscu polecam jazdę na suwach, jak i dużo cierpliwości. Korek zaczyna się tuż za parkingiem Park and Ride na Hangarowej. Jeśli chcesz

0: to śmiało możecie zostawić auto na wspomnianym już parkingu i dalej jechać komunikacją miejską. Z pewnością dojedziecie szybciej jak autem. Przejezdna Floriana Krygiera z Podjuch do Ustowa. Tak samo dobrze jedzie się południową czy Mieszka Pierwszego w obu kierunkach. Jeszcze teraz patrzę na Gumieńce. No, duży ruch w okolicy Ronda Gierosa. Tutaj zatrzymacie się na ku słońcu europejskiej, jak i dworskiej, ale na pocieszenie dodam, że całkiem dobrze jedzie się z Niebuszewa do centrum. Zakorkowana jest jedynie ulica Krasińskiego i Aleja Wyzwolenia, ten fragment do Ronda Giedroycia. Staszica i Kołątaja przejedziecie bez problemu. Na koniec Bogumińska. No i tutaj pozdrawiam wszystkich na końcu tego korka.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
0: Ale na Bogumińskiej korek to tylko do Chorzej, także potem już jest na spokojnie na Obotryckiej. Także trzymam za was kciuki. Bardzo.

Shawn Mendes i Treat You Better w Super FM jeszcze przed godziną dziewiątą. Bez komunikacji miejskiej ciężko byłoby funkcjonować w Szczecinie. No to jest taki krwioobieg każdej aglomeracji, ale w ten krwioobieg trzeba inwestować. Tu wymienić tabor, tam zamontować elektryczne ładowarki dla autobusów. Czasami trzeba też wyremontować torowisko. I właśnie, jak się okazuje, trasa tramwajowej szóstki jest aktualnie w remoncie. Ale to nie wpływa na jej kursowanie. To nic z tych rzeczy, bo roboty torowe są przeprowadzane w nocy. Także kursowaniem szóstki się nie przejmujcie. Póki co roboty prowadzone są na światowida w okolicach numerów 80A do 83, a zgodnie z informacjami od Zarządu Transportu Miejskiego, pod koniec września front prac będzie znajdował się w okolicy ulicy Światowida 30 i 49. No to, drodzy mieszkańcy, ja polecam już teraz zakupić korki do uszu, by po prostu spać spokojnie.

0: Ellie Goulding i Lights. Dzień dobry, to Super FM. 2 minuty zostały do godziny 9:00, a świateł to ja wam życzę zawsze zielonych na każdym skrzyżowaniu. Mówią, że lepiej jest się witać, jak żegnać, no ale czas płynie i już za chwilę godzina 9:00. W studiu Radia Super FM pojawił się już Jarek Fengler, bo to on przejmie antenę po godzinie 9:00 w naszej jesiennej ramówce Radia Super FM.
1: Dzień dobry, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Dzisiaj 2 razy wracałem się do domu. Raz zapomniałem kluczy, a drugi raz zapomniałem telefonu. I żeby było jasne, jeszcze telefon jest rozładowany.
0: Ale to dobrze, że pamiętamy, żeby przyjść na antenę dzisiaj, do pracy. Mamy poniedziałek, Jarku, dzisiaj jest 7 dzień września.
1: Zapraszam.
0: Co nowego po 9:00, powiedz?
1: Zapraszam po godzinie 9:00. Po 9:00, po wakacyjnej przerwie, powraca na antenę Radia Super FM nasz radiowy coach Kasia Lewandowska z nowym cyklem audycji. O tym pewnie powiemy razem z Kasią jeszcze w pierwszej godzinie. Dużo zaproszeń kulturalnych. I proszę nie mówić, że w poniedziałek w naszym mieście nic się nie dzieje, bo naprawdę dużo się dzieje.
0: I to wszystko w programie Super FM z widokiem na Szczecin po godzinie 9:00. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla was Marcin Krzemiński. W nich m.in. o wyborach w Niemczech. A ja dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego i słonecznego poniedziałku. Słyszymy się już jutro w popołudniowej pomocy drogowej. Tomek Janicki. Trzymajcie się ciepło i zostawiam was w dobrych rękach.
2: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
7: 9:00. Wiadomości Super FM.
8: Dziś ma ruszyć proces w sprawie śmierci Natalii Zandrychowa. Lokalna wygrana oddźwięk międzynarodowy. Wrócimy do triumfu niemieckiej AfD. Po Żuławach znów mają jeździć pociągi.
2: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Za pół godziny przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Kętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Katarzyna Młynarczyk.
9: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
8: W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem. Małe są jednak szanse, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani rządząca koalicja, ani PiS. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela BitBay, Roman Rzet. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegemund już po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie. AfD zgarnęło blisko 44% głosów we wczorajszych wyborach, ale nie ma samodzielnej większości, więc to, czy będzie rządzić, zależy od pozostałych ugrupowań. Wyniki, choć lokalne, to komentuje cały świat. Lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox mówi o nadziei dla Europy. Separatyści z Katalonii piszą o tragedii. Sukcesu gratuluje włoski ultraprawicowy wicepremier Matteo Salvini. Składaje też AfD Elon Musk. Rosyjscy publicyści wieszczą nowe, lepsze otwarcie dla niemiecko-rosyjskich relacji. A premier Donald Tusk pisze z kolei na portalu X, że, tu cytat, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
10: Stoimy, wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko. Teraz no bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie. Nie?
11: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
12: Ciekawe. Pociągiem lepiej niż autobusem.
11: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
8: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
2: Super FM. Pogoda.
1: Obiektywnie spoglądając na dzisiejszą prognozę, nie ma się do czego doczepić. Jest słońce, będzie jak na drugą dekadę września. Temperatura w granicach rozsądku 21-22 chwilami i nie będzie padać. Zatem dobry start w nowym tygodniu.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
1: 4 minuty po godzinie 9:00. Zastanawiam się, od czego zaczynacie dzień pracy. Czy najpierw od plotek ze znajomymi, czy może od dobrej kawy, może herbaty. Ja od kilku dni testuję nowego Earl Greya i no i ten smak mi pasuje. Fałszywe wiadomości, wyłudzanie pieniędzy i kradzież danych, cyberprzestępcy nie potrzebują już zaawansowanych technologii, by skutecznie zaatakować.

Co ma wspólnego John Lennon, Justin Timberlake, Calvin Harris czy Beata? A to właśnie możecie ich posłuchać w Super FM. Super FM z widokiem na Szczecin, 16,5 minuty po godzinie 9, ma mieć 100 metrów i ma stanąć przy wałach Chrobrego najpóźniej do końca 2029 roku i ma kosztować nie więcej niż 625 milionów złotych. Po miesiącach intensywnych przygotowań Politechnika Morska ogłosiła przetarg na nowy statek szkoleniowo-badawczy. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego programu budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-29. No i się zastanawiam, co z nawigatorem 21. Nawigator 21. Czy pójdzie na żyletki? Czy są jakieś inne plany w stosunku do tego szkoleniowego statku? Teraz Elis Backstory.

0: Kelly Clarkson w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Czasem człowiek szybciej powie niż pomyśli. Zdarzają wam się takie sytuacje, a może od dzisiaj spróbować inaczej. I w tym pomoże nam Kasia Lewandowska, nasz radiowy coach, który weźmie na warsztat każdą waszą sprawę. Jeśli nie możecie sobie poradzić nawet z drobnostką, napiszcie kontakt@dobrepytanie.eu. Spotkanie z Kasią jeszcze przed 10:00. Za chwilę najważniejsze wiadomości ze Szczecina. Wyglądam przez nasze redakcyjne okno. Coraz więcej słońca w stolicy Pomorza Zachodniego. Tuż po wiadomościach aktualna prognoza.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
4: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
5: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
4: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: Andrzej Kutys, zapraszam. Miasto ma narzędzia do wymuszenia na firmie zmian tak, aby nie zatruwała smrodem północy Szczecina. Tak mówili na konferencji prasowej radni miejskiej opozycji z klubu PiS. Obecni tam mieszkańcy zwracali uwagę, że fetor było czuć także w czasie spotkania z dziennikarzami, mimo że dzień był chłodny i padało. A co się dzieje w upał?
7: Słońce 28 stopni, bezchmurne lato. Potrafi to cały dzień.
8: Ja reprezentuję tutaj pracowników firmy Partner, która jest nieopodal, niemalże codziennie. Fetor.
9: Prezydent powinien wystąpić z żądaniem o przeprowadzenie przeglądu środowiskowego.
10: W moim przekonaniu miasto posiada aparaturę i narzędzia do tego, żeby po pierwsze przesunąć tą zgodę,
8: a środowiskową.
10: Obowiązek zarządzić działania mające na celu monitoring całej sytuacji.
6: Podkreślali radni PiS Marek Habior oraz Dariusz Smoliński. Firma BFK dla rozbudowy zakładu ma już część pozwoleń. Miasto ma wydać decyzję środowiskową. Zapowiedziano kolejne konsultacje z mieszkańcami Skolwina. Ci jednak podkreślają, że czują się lekceważeni przez inwestora.
11: Więcej na stronie super.fm.
6: Afera Zonda Krypto wygodna dla rządzących, aby przykryć ogromny problem w ochronie zdrowia, a na wyborców PiS i tak nie zadziała. Stwierdziła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Joanna Senyszyn, liderka partii Nowa Fala.
12: Myślę, że to nie będzie miało większego wpływu na PiS, dlatego że elektorat PiSu jest dosyć nieprzemakalny. W związku z tym raczej nie. Natomiast niewątpliwie jest to afera bardzo taka wygodna do roztrząsania dla Platformy Obywatelskiej, bo przykrywa aferę Szpitala Południowego i w ogóle afery szpitalne.
6: Według Senyszyn to właśnie ochrona zdrowia będzie najważniejszym tematem przyszłorocznych wyborów.
11: To są wiadomości w Radiu Super FM.
6: Po dwóch remisach ligowych z rzędu i po przegranej w tygodniu ze Śląskiem Wrocław, czyli pożegnaniem z marzeniem o Pucharze Polski, Pogoń Szczecin dzisiaj na własnym stadionie przy ulicy Twardowskiego podejmie w piłkarskiej ekstraklasie Wisłę Płock. Goście do Szczecina przyjadą z gorszym bilansem, 3 porażek z rzędu. Obecnie są w dolnej części tabeli. Portowcy na miejscu 9 po 5 rozegranych spotkaniach będą chcieli pokazać się z dobrej strony przed swoimi kibicami. Przed tym pojedynkiem nie było konferencji prasowej trenera Oskara Garcia, a pierwszy gwizdek dzisiaj o 20:30 na stadionie przy Twardowskiego. Co jeszcze dzieje się w sporcie? O tym w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM. Sport.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryski koszmar na drodze Igi Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą 8 wielkoszemowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wenzheng, która 2 lata temu pozbawiła ją szans na olimpijskie złoto. Świątek do meczu przystąpi po wyczerpującym spotkaniu w 3 rundzie.
14: Nie, no, bez przesady. W sensie, no, na pewno się zmęczyłam, ale mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
13: Spotkanie rozpocznie się na centralnym korcie o 17.30. A do najlepszej ósemki awans w niedzielnych meczach wywalczyły Arena Sabalenka, Linda Noskowa, Jessica Pegula i Emma Navarro. Lech Poznań z kolejnym cennym zwycięstwem w Ekstraklasie. Kolejusz pokonał Raków Częstochowa 1-0 i umocnił się na prowadzeniu. Raków pozostaje bez punktu i jest ostatni. Punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0, a 4 punkty mniej ma Jagiellonia. Zespół z Białegostoku pokonał wczoraj Śląsk Wrocław 2-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
15: Uważam, że w drugiej połowie do sytuacji rzutem karnym mieliśmy kontrolę nad spotkaniem pełną i dobrze nim zarządzaliśmy. No ale wiadomo, jak ty wszyscy stanie 2-0, tracisz gola w takim fragmencie meczu na 2-1, to zawsze się zrobi troszkę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania i tak też było w tym przypadku.
13: Dziś dwa mecze kończące 7. kolejkę Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubina, Pogoń Szczecin, Wisłą Płock. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Nie powiedział tego wprost podczas weekendowej wizyty w Polsce, ale poinformowała o tym FIFA. Infantino przyleciał do naszego kraju na Mistrzostwa Świata Kobiet lat 20. Kimi Antonelli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch w wielkim stylu wygrał domowy wyścig na torze w Monzy, bo startował do niego z końca stawki. Za Antonellim do mety dojechali George Russell, także z Mercedesa, oraz Max Verstappen z Red Bulla.
1: Super FM. Pogoda.
0: Słońce od rana towarzyszy nam i tak będzie po południu. Słoneczne przedpołudnie na bramie portowej, ale także na wspomnianym słonecznym w Dąbiu. Już 17 stopni na szczecińskich termometrach, po południu 22 stopnie. To będzie doskonała okazja na spacer po pracy.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 26 dziesiąta.

0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Są sprawy, które potrafią tak zaplątać w głowie, że im dłużej je analizujecie, tym mniej wiecie, co zrobić. Dlatego właśnie powstał program Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha, żeby pomagać znaleźć rozwiązania tam, gdzie do tej pory był supeł. Jeśli macie taką sytuację, z którą utknęliście, napiszcie kontakt@dobrepytanie.eu. Być może właśnie waszą sprawę Kasia weźmie na warsztat w jednym z naszych poniedziałkowych spotkań. Kasia otrzymała taką informację od Kingi. Wróciłam po 2 tygodniach urlopu, naprawdę odpoczęłam. Miałam więcej energii, lepiej spałam, byłam spokojniejsza, minęły 2 dni w pracy i czuję się dokładnie tak samo jak przed wyjazdem. Jestem rozdrażniona, zmęczona, wszystko mnie przytłacza. Zaczynam się zastanawiać, czy po prostu nie lubię swojej pracy.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
2: Być może tak, być może naprawdę Kinga nie lubi, ale możemy się też temu przyjrzeć. Bo prawda jest taka, że dla większości z nas powrót z urlopu jest trudny. Jak przed wyjazdem czujemy się zmęczeni i mówimy sobie, potrzebuję odpocząć. I faktycznie jedziemy, odpoczywamy, nawet wracamy z tą naładowaną baterią. Tylko jakoś tak bywa, że po kilku dniach ona z powrotem ma 20%. Jeśli tak jest, to ja zawsze będę powtarzała, że warto zajrzeć, co mnie tak rozładowuje. Bo może wracasz i już pierwszego dnia próbujesz wszystko nadgonić. Wszystkie maile, wszystkie dokumenty, wszystko nadgonić pierwszego dnia. Czyli zajeżdżasz się od razu pierwszego dnia. A może nie, ale z kolei wkurzasz się na jakieś rzeczy, na które kompletnie nie masz wpływu. Wciągasz się w te opowieści czy o czarnej treści, nie mając co z tym zrobić i jednocześnie ciebie to dołuje. A może Kingo, nie potrafisz odmawiać. Ja nie wiem, jakby próbuję zgadywać tylko. Bardzo często jest tak, że największym źródłem naszego zmęczenia są relacje. Szef, przy którym ciągle trzeba uważać, współpracownik, po którym trzeba poprawiać, czasami klient, któremu trudno postawić granice, albo atmosfera, taka jakby ktoś siekierę zawiesił. Jeśli to są takie powody, to urlop tego nie naprawi. Ba, on ci jeszcze bardziej to uwidoczni, bo odpoczynek pomoże nam odzyskać energię, ale nie zmieni tego, że ta energia każdego dnia po trochu nam wycieka. Dlatego jak wracamy z tego urlopu, to nie zachęcam, żeby się karmić wizją, dobra, za 3 miesiące, za 5 roku znowu gdzieś jadę, tylko faktycznie zatrzymać się i popatrzeć, co mi tą energię codziennie zabiera. Co dokładnie mnie tak drenuje? Bo jak znajdziesz to coś, to łatwiej jest to załatać.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie kontakt@dobrepytanie.eu. Być może zajmiemy się właśnie w kolejnym naszym spotkaniu.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.

0: Za chwilę 10:09 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, tak prognozują analitycy paliw. O tym za moment w wiadomościach Super FM. Jak tak dalej pójdzie, to coś czuję, że przesiądziemy się do autobusów i tramwajów i pytanie, czy szczeciński tabor to wytrzyma i czy jest gotowy.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama.
6: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
1: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Paliwo bije kolejne rekordy cenowe, a końca podwyżek nie widać. Dziś telefoniczne rozmowy Trump-Putin-Zełenski. Nasze siatkarki bez podium w Stambule, ale i tak udowodniły, że są w światowej czołówce.
5: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować około 8 zł za litr.
10: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
9: Mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł. A propos podróży, dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Na to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1:30 do 2 w nocy w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wybory tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
11: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów, ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych z bezpośrednim udziałem Rosjan i Ukraińców przy jednym stole. Prezydent Wołodymyr Zełenski, nie wchodząc w szczegóły, przyznał, że w czasie spotkania padło kilka nowych pomysłów, a Ukrainie cały czas zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny.
9: To był świetny turniej. Polskie siatkarki udowodniły, że są już w ścisłym światowym topie, ale dowiedziały się również, że do tych absolutnie najlepszych zespołów jeszcze trochę im brakuje. Biało-czerwone z Mistrzostw Europy wracają ostatecznie bez medalu. Michał Waszkiewicz.
12: 7 lat czekały Polki, by znów bić się o medale dużej imprezy i tak samo jak w 2019 roku. Także na Mistrzostwach Europy, także w Turcji znów zakończyły rywalizację na czwartym miejscu. W półfinale przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz z Serbkami, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
13: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi.
12: Złoto dla Turcji, srebro dla Włoch, brąz dla Serbii.
9: Polskie siatkarki ostatni raz na podium Mistrzostw Europy stały natomiast 17 lat temu.
5: Super FM. Pogoda.
0: Cieszy się pani Mariana Słoneczny, mi nie narzeka Piotrek z Warszawa. Poniedziałek dobrze się zaczął, w pogodzie także bez większych zastrzeżeń. Temperatura rośnie, a będzie dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. Słońce i błękitne niebo i tylko gdzieniegdzie niegroźne chmury.
1: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: 4 minuty po godzinie 10. Sportowe podsumowanie weekendu. Jak radziły sobie nasze drużyny w rozgrywkach? Już za kilkanaście minut sportowy raport. W tej godzinie pierwsza porcja zaproszeń kulturalnych od Basi Gądek. Przed 11:00 zaprosimy Was na zamek. W tle klasyczne dźwięki w doskonałym otoczeniu zamkowym.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Brian Adams, Clean Bandit. Tak, rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę naszego przedpołudniowego programu w Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz wypadałoby trochę podsumować to, co działo się w sporcie w ten weekend. Andrzej Kutys, witam serdecznie. No cóż, przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o Pogoń Szczecin, to akurat tutaj jeszcze nie ma co podsumowywać, bo dopiero dzisiaj o 20:30 rozpocznie się mecz Portowców z Wisłą Płock na stadionie przy ulicy Twardowskiego, czyli mecz przed własnymi kibicami. No i będzie to niewątpliwie okazja do tego, żeby się jednak trochę w oczach kibiców zrehabilitować. Raz, że na razie mamy serię dwóch remisów ligowych z rzędu, ale myślę, że ważniejsze jest tutaj też to, co wydarzyło się w tym tygodniu. Niestety porażka ze Śląskiem Wrocław i to dosłownie w ostatnich sekundach meczu. Pucharu Polski w tym roku na pewno nie będzie, bo Portowcy odpadli i to już w pierwszej rundzie ze wspomnianym Śląskiem Wrocław, więc to bolesna porażka. Trzeba się skupić na lidze, a w tej lidze, tak jak wspomniałem, dwa remisy z rzędu, więc to nie jest jakiś wybitny wynik. Dodajmy też do tego, że no w tym momencie to jest 9. miejsce, chociaż oczywiście to jest dopiero początek rozgrywek i na przykład niektóre zespoły w Ekstraklasie mają już 7 rozegranych spotkań. Pogoń ma w tym momencie 5, no dzisiaj to będzie 6. spotkanie. Przyjeżdża do Szczecina Wisła Płock. Wisła Płock, która na razie zaliczyła 3 porażki z rzędu. Pogoń Szczecin już osłabiona, nie osłabiona. No w pewnym sensie chyba można powiedzieć, że osłabiona, no bo jednak Leo Borges, kiedy był zdrowy, to wychodził w zasadniczo cały czas w pierwszym składzie, tak było przynajmniej w tym sezonie, no ale już w granatowej i bordorowej koszulce już nie zagra, bo przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do Sigmy Ołomuniec. To kolejny z piłkarzy, który odszedł z Pogoni ostatnio, bo też Norweg Fredrik Ulvestad. On akurat nie był ostatnio pierwszym wyborem trenerów, ale odszedł do klubu, w którym obecnie jest były trener Pogoni, czyli Tomasberg. Takie ciekawe historie. Do duńskiego Odense odszedł Ulvestad. Kto przyjdzie na ich miejsce? Są oczywiście plotki transferowe, no ale myślę, że na ten moment nie ma sensu ich powtarzać. Natomiast w tym podsumowaniu weekendu, no cóż, wypadałoby także powiedzieć o tym, że polskie siatkarki bez medalu Mistrzostw Europy. Oczywiście o tym mówimy w naszych wiadomościach sportowych, tych głównych, że tak powiem, w Radiu Super FM. Natomiast no wspomnijmy, że Maja Koput, 19-letnia, naprawdę bardzo dobrze zaprezentowała się na turnieju w Turcji. Niektórzy mówią, że nawet z drzwiami weszła do reprezentacji, najpierw powoływana na pierwsze mecze Ligi Narodów, a później no teraz w tym turnieju była podstawową, środkową, wychodziła w pierwszym składzie, także no jest z czego być zadowolonym, że Maja Koput przed startem Ligi, to jeszcze trochę, Tauron Liga bodajże w październiku rozpocznie, ale no środkowa Lotto Chemika Police na pewno ma przed sobą przyszłość i dodajmy też, że chociaż Polki na 4. miejscu, to już na pewno w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w związku z tym zagrają, więc no będziemy śledzić oczywiście postępy Maji Koput w lidze. Naturalnie też sama ligi nie wygra, też koleżanki będą musiały pomóc. No wygra, nie wygra, przynajmniej dobrze się zaprezentować. Playoffy myślę, że to minimum, szczególnie, że też nastąpiła zmiana trenera, także do tego myślę będziemy nieraz jeszcze wracać. No i wracamy jeszcze na chwilę do piłki nożnej, bo polska młodzieżowa kadra, dziewczyny, konkretnie piłkarki nożne, Mistrzostwa Świata do lat 20, Lena Świrska z kobiecej Pogoni Szczecin świetnie się zaprezentowała, wypracowała, bodajże była asysta przy pierwszej bramce, gol na 1-0 i pokonały w inauguracyjnym meczu grupy A Polki, pokonały w Katowicach Argentynę aż 3-0, bardzo dobra informacja. We wtorek zagrają z Meksykiem i oczywiście występ naszej szczecińskiej reprezentantki Leny Świrskiej będziemy śledzić, na pewno jeszcze będziemy Was o tym informować.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Poniedziałkowe przedpołudnie w Super FM trwa. Za 29 minut będzie godzina 11. Nie musicie szukać, my wam podamy jak na tacy. W tej porcji zaproszeń zdominuje klasyka najpierw, klasyka jazzu. Pierwsza po wakacyjnej przerwie odsłona cyklu Inspektor Jazz na tropie, czyli jazz z historią w tle, odbędzie się pod hasłem On the Sunny Side. Będzie poświęcona pamięci Sonny'ego Rollinsa, jednego z najwybitniejszych saksofonistów w historii jazzu, nazywany kolosem saksofonu. To już dzisiaj o 19 w 13 muzach, a za chwilę Basia Gądek zabiera nas na Zamek Książąt Pomorskich i piękne, klasyczne, chopinowskie brzmienie.
1: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Wyjątkowa wirtuozeria, młoda energia i fortepianowa klasyka. Na najwyższym poziomie to Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zapraszają na nowy cykl koncertowy Efekt Chopina. W zabytkowych wnętrzach sali Bogusława X usłyszymy mistrzowskie recitale finalistów i laureatów konkursów chopinowskich. Inaugurację cyklu uświetni występ niezwykle utalentowanej Zuzanny Sejbuk, szczecinianki, laureatki licznych międzynarodowych nagród, w tym alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin oraz uczestniczki 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W ramach cyklu na zamkowej scenie pojawią się również Mateusz Krzyżowski i Piotr Pawlak. W Teatrze Polskim inteligencja, elegancja, subtelny dowcip i piosenki. Wesołe, smutne i ładne. Chyba. Niezwykły duet polskiej sceny kabaretowej i literackiej powraca we wspólnej trasie koncertowej. Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski łączą siły w nowym programie Znowu Razem. To będzie wieczór pełen błyskotliwych dialogów, zdystansowanej ironii, liryczności i poetyckiego uroku, za który publiczność pokochała obu artystów. Spodziewajcie się mistrzowskiej żonglerki słowem, wyjątkowego humoru z klasą oraz utworów, które zostają w pamięci na długo. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji. Życzymy udanego, pełnego artystycznych wrażeń tygodnia.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.

prawie 4 minuty fantastycznego muzycznego relaksu zafundowała nam przed momentem Toni Braxton. Jeden z największych jej przebojów, Unbreak My Heart. 14 minut do 11, to jest Super FM z widokiem na Szczecin. Myślę, że każdy z nas spotkał się z tym jak my, albo ktoś z naszych znajomych otrzymywał fałszywe wiadomości, a później propozycja pieniędzy i kradzież danych. Cyberprzestępcy nie potrzebują już dzisiaj zaawansowanych technologii, by skutecznie atakować właśnie takich internetowych oszustów. Jak unikać, będzie poświęcone spotkanie już w środę, 9 września. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać najczęstsze schematy oszustw internetowych, no i chronić przede wszystkim dane osobowe i finansowe. Spotkanie poprowadzą Danuta Ofialniewska z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, a także Natalia Misiewicz z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Formuła wydarzenia zakłada nie tylko wykład, ale również dyskusję i możliwość zadawania pytań. Przypominamy, to już najbliższa środa, 9 września od 17:00, Fabryka Wody. Przypominamy, udział jest bezpłatny i liczba miejsc ograniczona, zatem obowiązują zapisy. Teraz Teddy Swims w przedpołudniowym programie Radia Super FM.

0: tacy, którzy lubią jej słuchać i tak w kółko formacja Aerosmith w Super FM 3, a kto wie, może nawet 8, tyle nowych pociągów może trafić na Pomorze Zachodnie. Trwa przetarg, by zakupić właśnie te nowe jednostki. W piątek otwarcie ofert przetargu, za chwilę informacje z kraju, ze świata o 11 w Super FM.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
5: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
4: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
5: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
6: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
5: Wow!
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
11: Upały, burze i ulewy do Polski nadciąga antycyklon Urlich. Ważny remont na autostradzie A1. Będzie trzeba zwolnić. W Nowym Jorku nie zwalnia Iga Świątek. Zagra dziś o ćwierćfinał.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Choć mamy wrzesień, to lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciąga antycyklon Urlich, który przyniesie zmianę pogody. Już jutro zrobi się zdecydowanie cieplej na południu kraju. W środę będą tam już obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Około 30 stopni termometry mogą pokazać od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jednocześnie na południowym zachodzie może zagrzmieć, a na północnym wschodzie i w środkowo-zachodniej Polsce może mocno padać deszcz. Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
12: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
11: Zapewnia Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku. Po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane. Poinformowali śledczy we wpisie na platformie X. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
13: Zatrzymanym przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
11: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
14: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa, że już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qinwen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji. operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bołskowej.
15: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no, takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
11: Mecz Świątek Dżęk dziś o 17.30.
9: Super FM. Pogoda.
0: Trzymamy kciuki za igę. Więcej, mam nadzieję, pierzastych nad naszymi głowami. Tak, sporo chmur, ale słońce się nie daje. Przyjemne 19 stopni na placu Adamowicza. Dzisiaj do 22 stopni. Jutro 26, a w środę chmury i deszcz. I chłodniej. Tylko 19.
10: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: Kłaniam się i zapraszam. Witam tych, którzy właśnie teraz do nas dołączyli 3 minuty po 11 i pomyślałem sobie, a może by tak nowy tydzień rozpocząć z książką, naszego redakcyjnego kolegi Tomka Dudy, jego skandynawskie poczuwki do zdobycia. Tak piękna, niebieska książka. Już za chwilę powiem, jak ją zdobyć. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Tylko jedno pytanie w przedpołudniowym programie Super FM.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Dobrze, muzycznie zapowiada się ta godzina. Rubens, Lady Gaga, Pink. Takie są muzyczne plany. Gramy.

poniedziałkowe przedpołudnie z Radiem Super FM. Jest niebieska i uśmiecha się do mnie książka, która za chwilę pewnie powędruje do jednego z naszych słuchaczy, słuchaczek. Setki, co ja mówię, chyba już tysiące radiowych pocztówek. Każda wyjątkowa, każda interesująca. I te najciekawsze skandynawskie pocztówki zebrał w swojej książce Tomek Duda. Pocztówki ze Skandynawii. Pięknie wydane, ze zdjęciami, z historiami. Do tego miejsca i historie, których pewnie jeszcze nie słyszeliście, a które warto poznać. Tylko jedno pytanie to taka nasza przedpołudniowa zabawa. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, by zdobyć właśnie książkę Tomka Dudy. Proszę powiedzieć, kiedy i o której godzinie w Super FM możemy spotkać Tomka Dudę z audycją Pocztówki z podróży. 9-1, 2-4, 5-5, pomarańczowy super telefon. Kto chciałby, kto ma ochotę na książkę Tomka Dudy Pocztówki ze Skandynawii, proszę nie czekać, proszę dzwonić. Czekam na pierwszą prawidłową odpowiedź.

podobno najlepiej w duecie dzielić troski, ale także cieszyć się wspólnym szczęściem. Przed momentem Pink w przedpołudniowym programie, a ja przypominam, że trwa przedpołudniowa zabawa. Tylko jedno pytanie. Pytam, o której i kiedy jest emitowany program Pocztówki z podróży Tomka Dudy do wygrania Pocztówki ze Skandynawii. Doskonałe wydawnictwo, a ściąga jest pod ręką. Wystarczy wejść na naszą stronę. Super FM, teraz R.I.M.

0: Przedpołudniowe Radio Super FM, z nami Ania. Dzień dobry, Aniu. Jak minął weekend?
1: Dzień dobry, bardzo sympatycznie. U mamusi byłam.
0: Aktywnie czy leniuchowałaś?
1: Leniuchowałam, bo pogoda nie dopisywała.
0: No ale jutro będzie coraz jeszcze cieplej, trochę ze słońcem tutaj tak bardzo, bardzo różni się to wszystko układa, bo raz jest, raz go nie ma, raz jest trochę chmur. Tomka Dudę znasz z naszej anteny?
1: Tak, znam, podsłuchuję, czasem się uda tak jeszcze.
0: Twoja wymarzona podróż?
1: Byłam raz w Norwegii, teraz właśnie w czerwcu, było przecudnie i chciałabym tam wrócić, albo Islandia jeszcze też.
0: Jeżeli chodzi o Norwegię, to mogę ci obiecać, że pewnie jedna z opowieści pocztówki ze Skandynawii jest. Tam fantastyczne zdjęcia. Byłaś pierwsza, odpowiedziałaś pierwsza, rzeczywiście, od poniedziałku do piątku pocztówki ze Skandynawii. No właśnie, w książce, ale pocztówki z podróży od poniedziałku do piątku na antenie Radia Super FM. Aniu, bardzo gratuluję. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Pozdrawiam bardzo ciepło moją współpracownicę Gosię.
0: A bo ty w pracy w tej chwili.
1: Tak.
0: I szefową, albo szefa.
1: Nie, jesteśmy samiutkie, nie ma szefa przy nas.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. W nowym tygodniu, dla ciebie. Od
1: dzięki
0: całej redakcji Super FM. Cześć, dzięki.
1: Dzięki, cześć.
2: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

gdzieś usłyszałem o tej piosence, że to bardzo przeglizdany utwór, ale coś sobie marzę. Z przyjemnością wracamy. To LP w Super FM. 16 minut do południa i znów będzie tłok dzisiaj po południu, a w zasadzie wieczorem w okolicach stadionu na Twardowskiego. Dzisiaj portowcy podejmują Wisłę. Mecz rozpocznie się o 20:30, a po jego zakończeniu uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja dla kibiców. Na ulicę wyjadą autobusy linii D31, 32, 33 i 34, a dodatkowy tramwaj pojedzie w kierunku Gocławia. O tym będziemy jeszcze Wam przypominać w popołudniowej pomocy drogowej, ta już po 15. Słuchaczarek pyta, czy coś z klasyki lat 80. możemy jeszcze usłyszeć w tej godzinie w Super FM. Arku, mówisz i masz. Tak gra Super FM. Yes. Owner of the Lonely Hearts.

0: Europejska część trasy koncertowej za nami, europejska część trasy koncertowej Bruno Marsa. Teraz pora na Amerykę. Przed momentem z ostatniej płyty i tak myślę dla wszystkich romantyków On My Soul. Za chwilę wiadomości w południe w Warszawie. Tymczasem trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Rodzina i przyjaciele żegnają aktora. Za chwilę Miriam Lipińska i serwis Super FM.
1: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
5: Jest 12. Wiadomości Super FM.
6: Początek procesu w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Rodzina, przyjaciele i zwykli warszawiacy żegnają aktora Jana Frycza. Jest decyzja prokuratury w sprawie pożaru kościoła w Lublinie.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu, zimą, nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
7: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
6: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
8: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą, ciągłą pracą instalacji.
6: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele. Czeski rząd chce ulżyć kierowcom. Dziś będzie decydować w sprawie przywrócenia maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, rafineryjnego monopolisty na czeskim rynku. W ocenie premiera Andreja Babisza rekordowe marże jego i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
9: Jest to nieakceptowalne, gdyż niekto...
10: Nie akceptuje sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż.
9: K tomu wracimy tej marży.
6: Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest o 10 groszy niższa niż w Polsce. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
11: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
6: Mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.
1: Super FM. Pogoda.
0: Słońce gdzieś za chmurami. Nasze stacje i niedaleko Morskiego Centrum Nauki pokazują 22 stopnie. I jeszcze tak na dobrą sprawę sprawdziłem przed momentem. Aktualne prognozy szczecińskich synoptyków dzisiaj nie powinno padać. Jutro cieplej, 26 stopni, a w środę znów chmury i deszcz i tylko 18 kresek.
5: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: Kolejna porcja zaproszeń kulturalnych w tej godzinie. Tym razem zabierzemy Was do teatru. Współczesna komedia Jak rozpalić emocje, czyli seks dla opornych. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. W rolach głównych Beata Zygarlicka i Konrad Pawlicki. Wśród zaproszeń kulturalnych od Basi Gądek.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.

Tak brzmi poniedziałkowe popołudnie z Radiem Super FM. Teraz u nas coś dla tych, którzy liczą i chcą być gotowi na niemal wszystko. Pytanie, czy tak się da? Życie uczy nas pokory, ale także tego,

jak być gotowym na nieprzewidziane sytuacje, na przykład utrata pracy, czyli stałego miesięcznego dochodu. Jak zatem przygotować się do takiej nieprzewidzianej sytuacji? Ekonomiści mówią wprost: zbuduj swoją poduszkę finansową. Wysokość bezpiecznego funduszu, jak wszyscy mówią dookoła, zależy od sytuacji życiowej. Jednak eksperci zgodnie sugerują, że powinien on wynosić równowartość od 3 do 6 miesięcznych wydatków. Należy pamiętać, że mowa tutaj o takich realnych kosztach utrzymania: czynsz, rachunki, żywność, transport, leki, a nie o pełnej kwocie pensji. 3 miesiące to uznawane minimum, które pozwala przetrwać krótkotrwałe trudności, na przykład małą przerwę w dochodach. 6 miesięcy daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku utraty stałego zatrudnienia. Taka kwota podobno zapewnia wystarczająco dużo czasu na spokojne poszukiwanie nowej pracy i wyjście z finansowego dołka. Chociaż im większa kwota, tym lepiej. Najważniejsze jest, by cel budowy poduszki był realny do osiągnięcia. Pamiętam takie powiedzenie: oszczędzają bogaci, nam też się opłaci.

0: To doskonała piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Diabeł biera się u Prady. Część druga, 25 po 13, Super FM z widokiem na Szczecin. Przypominamy, dzisiaj trzymamy kciuki za Igę Świątek, która powalczy w ćwierćfinale US Open, a tymczasem u nas w Szczecinie coraz bliżej turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. Na liście startowej zawodnicy z czołowej setki rankingu ATP nie zabraknie także polskich nazwisk. W dniach od 14 do 20 września tenisiści z całego świata zjadą do stolicy Pomorza Zachodniego na 33. edycję turnieju Invest in Szczecin Open. Mamy mocną obsadę Polaków, wyliczał dyrektor turnieju Krzysztof Bobala.
1: Na pewno dziką kartę dostaje Alan Ważny, czyli dwukrotny zwycięzca deblowego wielkiego szlema juniorskiego. I druga dzika karta dla szczecinianina. Kacper Knitter, obecny wicemistrz Polski seniorów. Dzikie karty do kwalifikacji mamy w sumie 4. Dostaje je szczecinianin Oliver Sterniczuk i Jan Chłodnicki, czyli mistrz Polski do lat 19.
0: Udział w kwalifikacjach ma też zapewniony kolejny Polak, Daniel Michalski. 33. edycja turnieju Invest in Szczecin Open odbędzie się, przypominamy, już w połowie września. Można jeszcze kupować bilety, szczegółów szukajcie na stronie internetowej turnieju.
1: Na pewno dziką kartę dostaje Alan Ważny, czyli dwukrotny zwycięzca deblowego wielkiego szlema juniorskiego. I druga dzika karta dla szczecinianina. Kacper Knitter, obecny wicemistrz Polski seniorów. Dzikie karty do kwalifikacji mamy w sumie 4. Dostaje je szczecinianin Oliver Sterniczuk i Jan Chłodnicki, czyli mistrz Polski do lat 19.
2: Reklama.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polska. Pharma SA.
11: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: I po reklamie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: W szwedzkim Kalmarze, niemal na wodach Cieśniny Kalmarskiej, stoi na palach niewielki czerwony drewniany budynek. Prowadzi do niego drewniany pomost. No, na pierwszy rzut oka można byłoby pomyśleć, że to stary magazyn rybacki albo jakaś przystań. Tymczasem jest to dawna miejska pralnia, uznawana za jedyny zachowany obiekt tego typu w Skandynawii. No, żeby zrozumieć jego historię, trzeba cofnąć się do połowy XIX wieku, do czasów, kiedy pranie było ciężką, wielogodzinną pracą. W Kalmarze kobiety, bo tym się głównie kobiety zajmowały, wychodziły nad wodę na specjalne pomosty i takie pływające platformy, gdzie płukały tkaniny, no, niezależnie od pogody. A pogoda, no, nad Kalmarsundem potrafi być bezlitosna. Wiatr, deszcz, zimą śnieg, lodowata woda. Więc w połowie XIX wieku władze miasta uznały nawet, że takie warunki są po prostu niezdrowe i postanowiły wybudować osłonięty tak zwany klaphus, czyli dom do płukania i klapania prania. Zaraz później wyjaśnimy, co to klapanie jest. Co ciekawe, był to jak na połowę XIX wieku dość wczesny przykład myślenia o czymś, co dzisiaj nazwalibyśmy warunkami pracy. No, pierwszy budynek stanął w rejonie Katrumpan, to jest z innej strony Kalmaru, gdzie woda była bardziej ruchliwa, mniej mulista. A obecny budynek, który stoi troszeczkę w innym miejscu, zastąpił go dopiero pomiędzy 1902 a 1906 rokiem. No, najciekawsze kryje się jednak wewnątrz. W środku tej drewnianej konstrukcji znajduje się otwarty basen połączony bezpośrednio z wodami Cieśniny Kalmarskiej, czyli w sumie morza. Cała przestrzeń robocza została pomyślana niezwykle sprytnie. Wewnątrz budynku unosi się ruchoma drewniana platforma, jak taki pomost pływający, dostosowująca swoje położenie do poziomu wody. Przy jej krawędzi znajdowały się zanurzone beczki, do których wchodziły kobiety. No, dzięki temu mogły znaleźć się niemal na poziomie powierzchni wody, nie klęcząc przez wiele godzin na pomoście. Przynoszono tu pranie wcześniej namoczone, szorowane, a często także gotowane w domu. Tutaj należało je dokładnie wypłukać, wykręcić, no i przede wszystkim klapa, czyli uderzać w mokrą tkaninę specjalnym drewnianym przyrządzem zwanym klaptre. Właśnie od tego charakterystycznego stukania pochodzi nazwa tego budynku, klaphuse. Klaphuse był czymś więcej niż tylko pralnią. Był jednym z takich nieformalnych centrów społecznego życia Kalmaru. Tutaj wymieniano wiadomości, plotki, opowieści z miasta, pomagano sobie w ciężkiej pracy. Dopiero w 1914 roku korzystanie z jednej beczki przez maksymalnie 3 godziny kosztowało aż 4 euro. Wcześniej było bezpłatne. Istniały nawet określone dni przeznaczone na różne rodzaje prania, aby ktoś piorący na przykład brudne tkaniny robocze nie zepsuł wody tym, którzy płukali białą bieliznę. A później nadeszły wodociągi, pralnie domowe, pralki. No, klaphuse stracił swoją codzienną funkcję i w latach 60. oraz 70. groziła mu nawet rozbiórka. Ale uratowała go lokalna społeczność. W latach 80. obiekt został objęty ochroną jako zabytek. No i być może najpiękniejsze jest to, że nie zamieniono go wyłącznie w martwy eksponat. Bo do dzisiaj można tutaj prać tradycyjne na przykład szwedzkie chodniki, czyli trasmattor. Miejscowi powtarzają, że lekko słonawa woda Kalmarsundu w połączeniu z zielonym mydłem, tak zwanym grönsopa, wyjątkowo dobrze chroni kolory tych wykładzin. Dlatego spacerując po reprezentacyjnym Kalmarze, warto na chwilę zostawić za sobą ten potężny, słynny zamek, katedrę, brukowane ulice i podejść nad wodę, wejść na drewniany pomost i zobaczyć niezwykły budynek klaphuse. Do usłyszenia.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: I tak nam zleciało wspólne przedpołudnie i pierwsza część popołudnia. Po 14 Krzysiek Spór i przegląd filmowych nowości. Po 15 z kolei startuje popołudniowa pomoc drogowa Super FM. Przed 16 także poniedziałkowe podsumowanie dnia i Michał Kaczmarek. Jarek Fengler dziękuję i melduje się jutro po 9. To co? Jesteśmy umówieni?
1: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
3: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
2: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
3: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
4: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
3: Wow!
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Marszałek Sejmu komentuje świetny wyborczy wynik nacjonalistycznej AfD. Lotniska mają powody do zadowolenia. W te wakacje obsłużyły wyjątkowo dużo pasażerów.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
6: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55 zł. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
8: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiSu, Konfederacji.
6: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.

0: realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: Cykl rozmów o Międzyodrzu w Radiu Super FM. Ze mną w studiu Agata Suchta z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo szeroko opisaliśmy to, co się dzieje po polskiej stronie Międzyodrza, ale jest także inny wątek, który również wybrzmiewał gdzieś tam w międzyczasie tak zwanym, czyli jest po niemieckiej stronie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, z tego co kojarzę. Jak to u nich wygląda? Bo też chyba wypadałoby potraktować to Międzyodrze w tym kontekście jako całość, prawda?
2: My od wielu lat już podkreślamy, że traktujemy ten obszar jako unikalną Dolinę Dolnej Odry. Już od wielu lat przy wspólnej współpracy tutaj z Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry. Przyroda nie zna granic, więc ten obszar dla nas jest jednością, aczkolwiek niestety tutaj uwarunkowania prawne trochę nas jednak różnią, ponieważ po polskiej stronie jest park krajobrazowy i jakby nie mamy w tej chwili, na razie park krajobrazowy częściowo stanie się również parkiem narodowym, natomiast w Niemczech jest już parkiem narodowym i troszeczkę przez to inaczej to wygląda, ponieważ na przykład właśnie kanały Międzyodrza, które u nas można wszędzie dopłynąć kajakiem, gdzie byśmy chcieli. Tam niestety nie. Tam są wyznaczone

0: częściowo te szlaki.
1: To brzmi jak reklama tego, co jest u nas. A ja usłyszałem, że też, tak. Że to też
0: oczywiście,
1: jest
0: że tak, reklamujemy że... to, co jest u nas, ponieważ nasza przyroda, nasza, dobra, tak jak już mówiłam wcześniej, rzeczywiście jest
1: nasza,
0: to jeden wspólny obszar transgraniczny, unikalny Dolin Dolnej Odry. Aczkolwiek po naszej stronie, ponieważ od dziesiątek lat nie było żadnego użytkowania i tą przyrodę mamy rzeczywiście bardzo dziką. Jest to ten wild nature, o której Niemcy tak naprawdę marzą. I im się to podoba, oni do tego zmierzają. Niestety no 50% gruntów tam jest użytkowane nadal. Więc,
1: w Parku Narodowym.
0: Tak. Mhm. Więc jak najbardziej wyłączają coraz więcej i chcieliby takiej dzikości, jaką my mamy. Tak trochę przez przypadek ją mamy, no bo nie do końca takiej chcieliśmy, nie o to nam chodziło, ale przypadkiem tak to wyszło, że
1: samo się
0: to...
1: ładnie zrobiło. To już Paweł Mazur tutaj w tym studiu opowiadał, że po niemieckiej stronie jest niemiecki Ordnung. No w skrócie rzeczy.
0: Tak jest, jak zawsze. Ordnung muss sein, ale także...
1: A jak wygląda ta wasza współpraca właśnie, jeżeli chodzi o ochronę tego wyjątkowego obszaru? Słyszeliśmy także o wspólnych przedsięwzięciach, na przykład wieżach
0: tak,
1: widokowych.
0: Od wielu lat już prowadzimy, no pierwszy projekt był Interreg w 2014 roku. Także teraz już rozpoczynamy kolejną edycję, trzecią z programu Interreg. Teraz już jest 6A i kolejne dwa projekty realizujemy duże, również inwestycyjne i właśnie też na Międzyodrzu, ponieważ po niemieckiej stronie właśnie we wspomnianym Szczecin Meszerin, tam jest też mają takie wzgórze widokowe i tam będzie akurat renowacja tego wzgórza, dojścia szczególnie, będą robione nowe schody, będzie zamontowana luneta, także jeżeli mówimy o niemieckiej części, to tam będzie inwestycja w tym roku się rozpoczynała i
1: to od razu wracamy do tematu turystyki, no właśnie, turystyki dlatego, czy to pieszej, żeby podjechać, czy jakimś
0: dokładnie,
1: rowerem.
0: Więc jak się podjedzie, tak jak już wcześniej wspomniałem, że można rowerkiem do Meszerin bardzo łatwo dojechać, ścieżką bezkolizyjną, rowerową, bezpiecznie i w pięknych okolicznościach przyrody. I wówczas wejść na, po pierwsze, jedną wieżę Meszerin właśnie przy moście granicznym, Meszerin-Gryfino i w głąb tam miejscowości się wjeżdża, to jest też teren Parku Narodowego i podchodzi się po schodach wysokich na wspaniałe wzgórze widokowe, również na Międzyodrze, więc tam będą praktycznie w jednej miejscowości dwa takie punkty widokowe. Dodatkowo oczywiście w poprzednim jeszcze okresie finansowania realizowaliśmy taki projekt turystyczny, gdzie budowaliśmy wiaty takie ogniskowe, miejsca odpoczynku, bardzo duże, takie spójne, więc też są i wzdłuż granicy po polskiej stronie, wzdłuż Odry po polskiej i po niemieckiej stronie.
1: Czyli można powiedzieć, że ta przyszłość jak gdyby Międzyodrza w tej współpracy no jest zapewniona, że to się cały czas dzieje na bieżąco.
0: Tak, jak najbardziej. My na bieżąco prowadzimy współpracę z Parkiem Narodowym. No jest to nasz taki najbliższy tutaj partner. Obszar transgraniczny. Cały czas podchodzimy do tego, tak jak już mówiłam, że przyroda nie zna granic i musimy wspólnie o nią dbać, ale też wspólnie rozwijać i pokazywać turystom to, co jest możliwe do zobaczenia. Dążymy do tej zrównoważonej turystyki, czyli kierunkowania tego ruchu tam, gdzie on może się odbywać, gdzie jest pożytkiem dla turystów, dla obserwujących, troszeczkę tej przyrody dotknąć, poobserwować, czegoś się nauczyć, ale jednak nie szkodząc jej. Zobaczyć ją tak troszeczkę z daleka, troszkę jakby przez szybę, żeby jednak nie zakłócać tej przyrody i w ciszy, spokoju pokontemplować sobie na Międzyodrzu. I zachęcam do tego bardzo serdecznie.
1: Opowiadała Agata Suchta z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
1: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Przed nami premiera wyjątkowego projektu muzycznego w naszym mieście. Zamek Książąt Pomorskich we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina startuje z nowym cyklem recitali zatytułowanym Efekt Chopina. W sali Bogusława X zaprezentują się najzdolniejsi polscy pianiści młodego pokolenia, laureaci i finaliści konkursów chopinowskich. Przed szczecińską publicznością wystąpi pochodząca ze Szczecina Zuzanna Sejbuk, niezwykle utalentowana pianistka mająca na koncie liczne nagrody międzynarodowe i kwalifikacje do 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W kolejnych miesiącach na zamkowej scenie zagrają również Mateusz Krzyżowski i Piotr Pawlak. Villa Lenza, jedna z najpiękniejszych pereł architektonicznych Szczecina, wkracza w jesienny sezon z bogatym programem wystawienniczym i muzycznym. W klimatycznych wnętrzach zabytkowej rezydencji traficie na wernisaże, kameralne recitale i koncerty festiwalowe. W połowie miesiąca piosenka aktorska i estradowa, wyczekiwany recital Patrycji Ziniewicz zatytułowany Listy do Czarnego Anioła. Pod koniec miesiąca festiwal muzyki przywracalnej, koncert między tradycją a pamięcią w wykonaniu Berlińskiego Kwartetu Dyplomatycznego. A już na zakończenie miesiąca, 26 września, koncert kameralny Romantycznie. 26. Wielki Turniej Tenorów. Jedno z najważniejszych plenerowych i operowych wydarzeń roku w Szczecinie to propozycja opery na zamku na 11 września. W tym miesiącu w operze także zobaczycie muzyczną bajkę o odwadze, akceptacji oraz sile przyjaźni zatytułowaną Toto. A w Teatrze Współczesnym propozycje dla miłośników odważniejszych form dramatycznych i klasyki w nowoczesnym wydaniu Wery Ibsen, a także Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek. Na afiszu także Mayday 3 Bigamistka. To powrót uwielbianego przez publiczność cyklu komediowego. Teatr Lalek Pleciuga ma na afiszu przedstawienie sensoryczne dla najmłodszych widzów Akuku, a także baśń klasyczną w lalecznej adaptacji Śnieżka. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych usłyszycie w naszych audycjach, a także w mediach społecznościowych.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Słuchasz Super FM.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Przed 5 laty stworzyłem taki prywatny ranking filmów wyreżyserowanych przez Ridleya Scotta. Niedawno, w związku z premierą jego najnowszego filmu, powróciłem do tego zestawienia i uzupełniłem go o tytuły, które Scott nakręcił przez ostatnie lata. Gdzie w tym zestawieniu znajduje się jego najnowszy film? Gwiazdozbiór Psa? 30. pełnometrażowy film w reżyserskim dorobku tego twórcy. Najnowszy film Ridleya Scotta to szczęśliwe dla mnie osobiście odejście od widowiskowych historycznych produkcji na rzecz klasycznego w duchu filmu fantastyczno-naukowego. Bazując na cenionej książce, stworzył Ridley Scott film pod wieloma względami skromny, ale ponury w swoim obrazie świata zniszczonego. Reżyser skupił się na psychologicznych dylematach swojego bohatera, pilota awionetki, który chce się wyrwać ze swojego bardzo usystematyzowanego życia i musi ruszyć w drogę, aby znaleźć odpowiedzi na kilka kluczowych pytań egzystencjalnych. Tak przedstawia się zarys Gwiazdozbioru Psa, filmu, który poniósł porażkę w kinach, ale który niesłusznie moim zdaniem został przez widzów odrzucony. Scott i jego ekipa zrezygnowali z wystawnej i kosztownej superprodukcji na rzecz wcale nie taniej kreacji świata postapokaliptycznego. W Gwiazdozbiorze Psa przejmująca jest samotność i strata, która dotyka bohatera. I mnie ten nihilizm pociąga, ten pesymizm i obraz totalnego zniszczenia, a z czasem pojawiającego się także szaleństwa. To film, który leci jak ta awionetka, nie za szybko, czasami bez włączonego silnika, a czasami z mocnym i wyboistym lądowaniem. To film bardzo starannie wykonany, ze świetnymi zdjęciami i przejmująco opisującą opowieść muzyką. Tutaj Ridley Scott miał, moim zdaniem, pełną kontrolę nad obrazem. Nie musiał pracować z tysiącami statystów w kostiumach i sandałach i to skupienie wydaje mi się bardzo widoczne na ekranie. Daleko tej produkcji do najlepszych filmów Ridleya Scotta, ale to ciągle dobrze spędzony czas przed dużym kinowym ekranem. Na tle imponującego dorobku Ridleya Scotta jego Gwiazdozbiór Psa nie jest w czołówce jego reżyserskich filmów, ale na mojej prywatnej liście jest tuż na początku drugiej dziesiątki. Najlepsze filmy Ridleya Scotta to ciągle Obcy 8 pasażer Nostromo, Łowca Androidów, Helikopter w ogniu, Thelma i Louis oraz Pierwszy Gladiator. Mimo ponad 80 lat Ridley Scott planuje kolejne filmowe przedsięwzięcia. Nieustająco jest pewny siebie i nieustępliwy w poglądach na świat. Ta arogancja niektórych drażni, ale proszę spojrzeć na jego dorobek filmowy. Ridley Scott jest klasykiem kina i nie ma tutaj specjalnie pola do dyskusji. Po prostu mistrz.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: nigdy nie przeminą.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
2: I po reklamie.
3: Jest 15. Wiadomości Super FM.
4: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą, 3 lata temu, dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest, a ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
5: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
4: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca, była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
6: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
4: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiSu.
7: Złożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
4: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej 8 nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką Qinwen Zheng to Świątek jest faworytką, a początek meczu za 1,5 godziny.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Nowy tydzień na drogach w Szczecinie nie zaczyna się najlepiej. W mieście jest sporo kolejek. Stoicie chociażby na Alei Wojska Polskiego, w okolicach węzła Łęgno, przy skrzyżowaniu z Piotra Skargi również, ale także przed wjazdem na Plac Szarych Szeregów. Tutaj problematyczna może być też Aleja Piastów, a także Piłsudskiego i Wielkopolska. Kierowcy zwalniają również przy przejeździe z prawego na lewy brzeg Odry. Hamulca trzeba użyć na Energetyków i Moście Długim. Na Brzeże Wieleckie w obie strony również może Wam sprawić trochę kłopotów. Spokojnie przejedziecie za to przez trasę zamkową, to wydaje się na razie najbezpieczniejsza z opcji. Korek sporych rozmiarów utworzył się już także na Wyszyńskiego przed dojazdem do Bramy Portowej, a także na Placu Zwycięstwa przy wjeździe w Krzywoustego.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powiem.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
5: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
4: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
5: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
6: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
5: Wow!
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie. Słuchasz radia Super FM
9: na 97,5.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Kierowcy na szczecińskich drogach po prostu nie mają dziś łatwego popołudnia. Postać muszą chociażby na Gumieńcach, mam tu na myśli oczywiście Rondo Gierosa. Tutaj problematyczne okazuje się ku słońcu z obu stron, ale także Europejska czy Okulickiego. Uważajcie także na Mierzynie, tam na Weleckiej w kierunku Szczecina postoicie co najmniej kilka, jak nie nawet kilkanaście minut. W stolicy Pomorza Zachodniego kolejka także na ulicy Południowej, zarówno przed Rondem Uniwersyteckim, jak i Hakena. Tutaj dodajmy znacznie większy korek na Floriana Krygiera. Zwalniamy tuż za wjazdem w ulicę Ustowską. Spore utrudnienia także na Pomorzanach. Powstańców Wielkopolskiej w kierunku Budziszyńskiej do przejezdnych no to zdecydowanie nie należy. Podobnie na Milczańskiej, a i wyjeżdżając z ulicy Orawskiej trzeba chwilę postać. Postojcie także na Starkiewicza i Dąbrowskiego przed dojazdem do ulicy Kolumba. Skrzyżowanie z Tamą Pomorzańską za to na razie względnie przejezdne.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: Michał Kaczmarek.
1: Kłaniam się nisko. Czas zacząć pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Dziś jest poniedziałek, 7 dzień września. Wracacie z pracy, wracacie z biura, wracacie ze szkoły, a my jako Radio Super FM obiecujemy towarzyszyć Wam przez najbliższe przynajmniej 2 godziny ze świeżymi informacjami i bez przerwy 24 godziny na dobre z dobrą muzyką. Zaczniemy od Unii Lubelskiej. Tam się trochę zmienia, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Piszecie do nas i dzwonicie, że jest jeszcze bardziej skomplikowanie niż było. Więc o szczegółach tej sprawy już po godzinie 16. Będzie także m.in. odnalezionych, zaginionych, a właściwie wyrzuconych na śmietnik pieniądzach w Warzemicach. Przed nami także pomoc drogowa i nie tylko. Bądźcie z nami, zapraszam serdecznie. Zaczynamy podsumowanie dnia.
0: Ale...

0: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: I po reklamie.
9: Jest 16. Wiadomości Super FM.
10: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
11: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
10: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragment zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś.
12: W rządach prawa właśnie, kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
10: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
13: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
10: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery zonda krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa zonda krypto Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagranica. Politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia siedzenia ma AfD, powiedział premier Landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi mStłuczka w mObywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja mObywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
14: Super FM. Pogoda.
15: Może to są duże słowa, ale powiem je wprost, że popołudnie pogodowo może nas nawet zachwycać momentami. 23 stopnie Celsjusza, nawet jeżeli chmur na horyzoncie trochę jest, no to ogólnie nad Polską zmierza ładna aura i to dość ciepła. Popołudnie bez silnego wiatru, ciśnienie może trochę wyższe, bo 1019 hektopaskali. Jutro za to może być dość buro, ale za to uwaga, 28 kresek na termometrach.
16: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
15: No z tą pogodą zachwycającą może delikatnie przesadziłem, ale z drugiej strony 23 stopnie w poniedziałek i 27 we wtorek to jest aura we wrześniu jak najbardziej oczekiwana. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Za moment będziemy mówić o wjeździe na Unii Lubelskiej. Tam do szpitala wjeżdża się coraz trudniej. Będzie także między innymi o nowych inwestycjach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy między innymi o tym, że jutro pierwsza po wakacjach gorąca sesja Rady Miasta. Dużo się będzie działo, dużo tematów do omówienia. Przed nami także muzyka i oczywiście pomoc drogowa. Będziemy Wam pomagali szybko i bezpiecznie wrócić do domu. Zaczynamy. Michał Kaczmarek, to magazyn Ale to był dzień.

0: Dajemy od Was wiele sygnałów od oburzonych kierowców i od pacjentów, którzy przyznają szczerze, że komunikacja i jazda dookoła szpitala jest sprawą bardzo trudną. Tematowi przyglądał się Andrzej Kutys, posłuchajcie.
1: O tym temacie mówimy w Radiu Super FM od rana, ale tak mi się wydaje, no nie może być inaczej i nie może być też tak, żeby nie pojawiła się ta sprawa w podsumowaniu dnia w Radiu Super FM, ponieważ Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala przy Unii Lubelskiej to jest jedna z najbardziej, czy też najbardziej nawet obciążona placówka w kraju. Według tych statystyk, które podawali ostatnio, ponad 100 tysięcy pacjentów rocznie. To jest właśnie rekord na całą Polskę i to jest Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dorosłych, który jest bardzo popularny, a informacja o tym, że właśnie od dzisiaj, od poniedziałku, od 6 rano już zresztą, więc tylko przypominamy, bo przecież, tak jak mówię, już od rana te wiadomości się u nas pojawiały. No więc przypomnijmy o tym, że jest inne wejście. Trzeba zmienić przyzwyczajenia, trzeba zmienić nawyki, czy też pamiętać o tym, że no w związku oczywiście z ogromną inwestycją, jaka tam się w pobliżu toczy, co też na przykład oznacza, że trudno tam jest zaparkować, ale to już zupełnie inny temat. Natomiast Magdalena Knop, czyli rzeczniczka prasowa Kliniki przy Unii Lubelskiej, wysyłała informacje prasowe. Posłuchajcie tego komunikatu, to naprawdę istotne, bo przecież SOR dla dorosłych przy Unii Lubelskiej to rzecz ważna.
2: Zamknięty zostanie dotychczasowy główny wjazd na teren szpitala, czyli ten zlokalizowany od strony lądowiska dla helikopterów, a najważniejsza informacja dla wszystkich pacjentów jest w tej chwili bardzo prosta. Nową drogą do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dorosłych staje się brama numer 3, czyli brama od strony dawnego głównego dziedzińca szpitala, zlokalizowana dosłownie naprzeciwko trwającej inwestycji i budowy kompleksu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkie karetki transport medyczny będą kierowane tą bramą do wejścia B, natomiast pacjenci, którzy zgłaszają się na nasz SOR samodzielnie, będą proszeni o korzystanie z wejścia C.
1: Warto sobie zapamiętać także na naszej stronie super.fm taka mapka przysłana właśnie przez rzeczniczkę szpitala przy Unii Lubelskiej. Ten SOR, to wejście jest w tym momencie gdzie indziej. Warto o tym pamiętać. Kiedy to się skończy? Na razie takiej informacji nie mamy, ale oczywiście będziemy śledzić te wszystkie komunikaty prasowe, doniesienia, jak tam ta inwestycja, jak to wszystko wygląda i na bieżąco będziemy Was o tym informować.
0: A jeżeli Wy przejeżdżacie w okolicach Unii Lubelskiej albo w okolicach ulicy Szafera na przykład i chcecie nas poinformować, jak tamtędy się jeździ, pamiętajcie, 91, 2 czwórki, 5 piątek, będziemy Was o tym informować na bieżąco, tym bardziej, że za kilka minut na antenie Radia Super FM kolejna pomoc drogowa.
3: Ale

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: A pomoc drogową zaczynamy od ścisłego centrum miasta, które jeżeli chodzi o zakorkowanie, to tak jakby trochę w kratkę. To znaczy, że przed sygnalizacjami świetlnymi, przed rondami, przed skrzyżowaniami trzeba ściągnąć nogę z gazu i trochę zwolnić tempo. Są takie miejsca, gdzie rzeczywiście kolejki i sznurki samochodów ustawiają się dość gęsto, powiedziałbym. Na przykład dostanie się na Szarych Szeregów i na Plac Grunwaldzki od strony Rajskiego albo od strony na przykład Alei Papieża Jana Pawła II. Duże wyzwanie, tutaj zator się zaczyna już na wysokości Placu Lotników. Inne rejony tamtych okolic też nie są wcale łatwo przejezdne. Ulica Bałuki od samej Kaskady po Plac Zgody. Może nie jest to taki korek regularny, ale nie oszukujmy się, no tam przyspieszyć to raczej nie przyspieszymy. Może to i lepiej, i gorzej, że te samochody przystają cały czas i to nie jest łatwa sprawa. Tak samo jak nie jest łatwo przejechać przez na przykład Aleję Wojska Polskiego. Tutaj dojazd do Placu Szarych Szeregów zaczyna się blokować mniej więcej na wysokości skrzyżowania z Mickiewicza i potem tak powoli sobie jedziemy do samego ronda. I zjazd z ronda jest może nie tak trudnym zadaniem, jeżeli jedziemy na przykład w stronę Wojska Polskiego, co trudno jest zjechać w Aleję Piastów. Tutaj od Piastów do Jagiellońskiej to tempo jest mocno zwolnione, podobnie zresztą jak w przypadku Alei Bohaterów Warszawy, gdzie od wysokości mniej więcej Nowego Turzynu do samego skrzyżowania okrężnego, czyli do ronda Siwka, tutaj jedziemy naprawdę bardzo powoli. To jest zaskakujące, bo w tym miejscu zwykle aż takich poważnych zatorów drogowych nie ma. Zresztą Bohaterów Warszawy na skrzyżowaniu z Ku Słońcu też może nam urwać jakąś tam minutkę z naszego planu dnia, więc tamtych rewirów, jeżeli się spieszycie, to możecie unikać. Trochę łatwiej dzisiaj jest na rondzie uniwersyteckim, to dobra wiadomość. Tutaj od Krakowskiej musimy trochę zwolnić, od Cukrowej, no tutaj powiedzmy, że jak się zaczyna przejazd kolejowy, to do samego ronda uniwersyteckiego powoli, ale przejezdnie, więc to akurat dobra wiadomość. Trochę gorzej jest na Krygiera, bo tutaj rzeczywiście dojazd do ronda Hakena też jest może nie najłatwiejszy w tym momencie. Tutaj zaczyna się problem już od ulicy Ustowskiej mniej więcej. 91, 24, 5, 5, wasze sygnały są dla nas absolutnie bezcenne, więc czekam, w których miejscach naszego miasta wy widzicie zatory. Podzielcie się tymi informacjami, ja je w tej godzinie jeszcze na pewno będę przekazywać.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: Tematy sportowe i tematy typowo medyczne łączą się ze sobą niezbyt często, ale zupełnie inaczej będzie dzisiaj wieczorem podczas meczu Pogoni Szczecin. O meczu będziemy jeszcze mówić, a teraz powiedzmy trochę o zdrowiu, które będzie można zbadać właśnie podczas dzisiejszego meczu.
1: Rozpoczęła się ogólnopolska kampania Ministerstwa Zdrowia pod nazwą Profilaktyka Podaj Dalej. Ma ona zachęcać do aktywnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań profilaktycznych. W poniedziałek, 7 września, dzięki współpracy z Pogonią Szczecin i naszymi partnerami, stworzymy zdrowy, rodzinny port kibica. Przed planowanym na ten dzień meczem od godziny 17.30 będzie można skorzystać z konsultacji, pomiarów, doradztwa w zakresie profilaktyki, nauczyć się technik samobadania, a nawet zrobić badanie USG tarczycy.
0: Mówiła Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Mecz dzisiaj o 20.30 jeszcze będziemy o nim mówić, a strefa zdrowia w strefie kibica od godziny 17.30.
2: Ale to był dzień. Posłuchaj w Super FM.
3: Pięknie tu.
4: I czysto.
3: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
4: Świadomość ekologiczna rośnie.
5: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
3: Posłuchaj w Super FM.
6: Reklama.
7: Cześć, sąsiedzi!
8: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No i słowo nareszcie, to się często pojawia, ci uda na przykład opuścić jakieś skrzyżowanie, gdzie było dużo aut i możemy już jechać swobodnie. Na przykład jak zjedziecie z Wojska Polskiego w okolice Łękna i potem dalej w stronę Głębokiego, to możecie zaśpiewać nareszcie, bo tam nie ma wielu samochodów. Na Zagradłowicza też powoli się rozładowują korki, a tam dojazd od Zagradłowicza w stronę Głębokiego ma to do siebie, że potrafi się przyblokować i to porządnie. Na Staszica też coraz mniej samochodów, to dobra wiadomość do Ronda Giedroycia, więc dojeżdżamy może jeszcze nie za szybko, szczególnie od strony właśnie okolic Ronda Sybiraków, bo tam tych aut wciąż jest bardzo dużo. Aczkolwiek mam takie wrażenie, odpukać w biurko radiowe, że dzisiaj jest jakoś spokojniej w mieście. To dobra wiadomość, tak lubimy, jak tych samochodów jest gdzieś mniej, możemy się lepiej przedostawać z miejsca na miejsce. Ta oczywiście informacja nie dotyczy, nie wiem, Placu Lotników, dojazdu na Grunwaldzkie od strony Rajskiego, czy od Grunwaldzkiego do Placu Odrodzenia, czy od Placu Odrodzenia do Szarych Szeregów. No nie, tam wciąż jest dużo samochodów. Ale jak tak ogólnie patrzę na centrum naszego miasta, to myślę sobie, nie jest źle. No chyba, że zajrzę na Prawobrzeże i zobaczę basen górniczy. No to tam widzę, że to zwężenie o jeden pas może powodować, że to nie jest tak, że przystajemy, ale jedziemy na tym odcinku remontowanym dużo wolniej. Trasa zamkowa przejezdna, Prawobrzeże też bez dużych utrudnień, z momentami zatorów przed skrzyżowaniami, na przykład na Gryfińskiej albo na Zwierzynieckiej. Tutaj dojazd do skrzyżowania z Kurzą i z Niedźwiedzią trochę nam zajmie, aczkolwiek można powiedzieć, że węzeł Kijewo, no nie jest źle, nie będę marudzić. 91, 2, 4, 5, 5, wasze drogowe sygnały wciąż są dla nas bardzo ważne. Jeżeli coś się dzieje na drogach, koniecznie do nas dzwońcie.

0: Wiktor Waligura, to jego najnowszy singiel, to jest to, a jeszcze wcześniej przywołująca wspomnienia wakacji Luna w Radiu Super FM. Wspomnienia wakacji przywołują także często korki na drogach, szczególnie na tej wjazdówce do miasta, gdzie, no co tu dużo mówić, dużo się dzieje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi nowe inwestycje, chociażby na trasie Szczecin-Wałcz, co może powodować trochę drogowych utrudnień. O szczegółach Mateusz Grzeszczuk, rzecznik instytucji.
1: Trwa budowa odcinków drogi ekspresowej S10 od Szczecina do Wałcza. Jest to 7 odcinków o łącznej długości ponad 100 km, z czego 96 km od Stargardu do Wałcza to jeden nieprzerwany plac budowy, najdłuższy taki plac budowy w Polsce. Realizowane są zarówno roboty drogowe, jak i mostowe. Łączna wartość umów na budowę tych odcinków to jest około 3,6 miliarda złotych, a całkowita wartość inwestycji razem z pracami przygotowawczymi to około 4,5 miliarda złotych. Budowa trasy ruszała stopniowo w tym roku, wczesną wiosną pierwsze odcinki, natomiast kolejne w miarę wydawania kolejnych pozwoleń na budowę. Ostatni w lipcu tego roku wystartował z budową odcinek Łowicz-Wałecki-Piecnik. Na wszystkich odcinkach prowadzone są prace drogowe obejmujące budowę nasypu, wykonywanie wzmocnień podłoża, realizację wykopów. Wykonywane są również pierwsze fragmenty podbudów z kruszywa.
0: Mówił Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w województwie zachodniopomorskim. Póki co dojazdówka do Szczecina została odblokowana, już są dwa pasy na wysokości szosy Stargardzkiej do węzła Kijewo, więc te roboty trwają, ale są dla mieszkańców naszego miasta trochę mniej odczuwalne. 9 minut i będzie 17.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Za chwilę godzina 17 i kolejne wiadomości, a potem wrócimy do naszych szczecińskich spraw. Będzie m.in. o jutrzejszej sesji Rady Miasta, a także o wizycie Joanny Senyszyn w Szczecinie.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
1: I po reklamie.
6: Jest 17. Wiadomości Super FM.
7: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną?
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
8: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
7: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
9: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
7: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzał na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziołka.
10: Czuć, na pewno czuć. No mąż, póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
11: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
12: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
13: Nie zmieniałem się wypłaty, a zmieniałem się tylko ceny paliw.
7: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
14: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
7: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
1: Super FM. Pogoda.
0: No my w tym roku mieliśmy takie lato, że było nawet 40 stopni momentami, ale potem znowu przychodziły dni, kiedy deszcz i deszcz, a więc lato w kratkę. Jesień zapowiada się interesująco, bowiem rzeczywiście końcówka tygodnia przyniesie załamanie pogody, ale póki co to jutro nawet 27 stopni, ale chmury też na horyzoncie będą. Dzisiaj przyjemne popołudnie, 23 stopnie, wiatr raczej słaby, ciśnienie 1020 hektopaskali, może delikatnie wzrosnąć. Wieczór na pewno przyjemniejszy niż poranek.
15: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Tak chyba z natury rzeczy wieczory bywają przyjemniejsze niż poranki. Michał Kaczmarek, dzień dobry, cześć, witajcie ponownie. 4 minuty po 17 i podsumowujemy poniedziałek, 7 dzień września. Zapowiedź sesji Rady Miasta za chwilę. Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionych pieniędzy i wizyta Joanny Senyszyn. Te informacje i nie tylko te przed nami. Ale...

0: tematy. Szczegóły Andrzej Kutys.
1: Stało się po wakacjach. Pełni nowych sił wracają szczecińscy radni do debatowania na sesjach Szczecińskiej Rady Miasta. Przeglądając program, oczywiście warto zwrócić uwagę, że ten program może się jeszcze zmienić, bo już na samym początku, to jest zawsze punkt trzeci, czyli rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad, więc coś może wypaść, coś się może pojawić. Natomiast rozpatrując to, co jest tu i teraz, to zwróciłbym uwagę na coś, co być może było zapowiadane, fakt było zapowiadane przez działaczy partii, którzy nie mają swojego klubu w Szczecińskiej Radzie Miasta. Głośna sprawa dotycząca zaległych mandatów za parkowanie, czy też kar naliczanych przez Miejską Spółkę Nieruchomości i opłaty lokalne. Zdarzały się takie sytuacje, że przez kilka lat te należności narosły do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przynajmniej w kilku przypadkach osoby, które takie właśnie zawiadomienia dostały, tłumaczą, że no parkowały, nie było żadnego kwitka, nie wiedziały, że tutaj coś takiego się dzieje, a później taka szokująca niespodzianka, bo dodajmy, że też przepisy są takie, że przynajmniej w tym momencie przepisy, regulamin jest taki w Niolu, strefy płatnego parkowania, że do 7 dni płaci się, powiedzmy, jeżeli dostało się mandat na 10 tysięcy, to trzeba w ciągu 7 dni zapłacić 10 tysięcy, a jak się nie zapłaci 10, to już później się płaci 20, czyli dwukrotność, i wtedy, to jest ten paradoks, dopiero wtedy od tych 20 tysięcy można by było sobie to rozłożyć na raty. Więc działacze Konfederacji na jednej z konferencji prasowych mniej więcej tydzień temu przekonywali, że po rozmowie z szefem Miejskiej Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, że tam właśnie jest przygotowywana zmiana pewnych aktów prawnych właśnie z tym związanych, no ale to musiałaby przegłosować Szczecińska Rada Miasta. Na ten moment w programie Szczecińskiej Rady Miasta żadnej tego typu uchwały nie ma. Na co jeszcze można by było zwrócić uwagę? No myślę, że sporo uwag i sporo pracy będą mieli członkowie Komisji Wniosków, Skarg i Petycji, która działa oczywiście przy Szczecińskiej Rady Miasta. Po pierwsze, mamy uchwałę 174/26, to jest petycja dotycząca wprowadzenia rocznego biletu komunikacji miejskiej w cenie 365 zł dla studentów szczecińskich uczelni wyższych. Oczywiście łatwo przeliczyć, że to byłoby złotówka za dzień. To jest petycja, którą zgłosił jeden z mieszkańców Szczecina i ta właśnie wspomniana Komisja Wniosków, Skarg i Petycji większością opowiedziała się przeciwko. No i mamy także kolejną uchwałę. To była 174, to jest petycja w sprawie biletów, a 175 to jest skarga na dyrektor przedszkola publicznego numer 73 w Szczecinie. Jeden z rodziców przedszkolaka, który odbierał dziecko z przedszkola, wjechał na parking, jak się później okazało, parking no, wewnętrzny placówki, tam gdzie zazwyczaj staje kadra, czy też dyrekcja. On przekonuje, że to dyrektor placówki była wobec niego niemiła, niegrzeczna, on nie wiedział, wjechał, wydawało mu się, że może. To później jeszcze była sytuacja na korytarzu. Z kolei dyrektorka złożyła wyjaśnienia, on twierdzi, że jest dokładnie odwrotnie, że to rodzic był niegrzeczny, mówił, że on sobie wjechał i co mu zrobią. Także bardzo jestem ciekawy tej dyskusji. Oczywiście sesje Szczecińskiej Rady Miasta są na bieżąco, na żywo transmitowane na profilu Rada Miasta Szczecin w serwisie YouTube. Zapewniam, że ja będę to robił dla was, także jutro o tej sesji będę sprawdzał, co się dzieje, i takie relacje w Radiu Super FM naturalnie się pojawią.

0: niebywałym wręcz szczęściu może mówić rodzina z Warzymic, o której mówiliśmy wam już w Radiu Super FM w ubiegłym tygodniu. Sytuacja była następująca. W mieszkaniu odbywał się remont, wynoszono stare meble, a w jednej z komód znajdowały się oszczędności życia tej rodziny. Na miejsce szybko wezwano policję, a także detektywów. Niemniej jednak pieniądze nie zostały odnalezione od razu, a po 4 dniach. Sukcesem jest to, że się w ogóle udało. A to wszystko dzięki szybkiemu działaniu. Mówi Kornelia Staniszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Policach.
1: Funkcjonariusze Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Mierzynie odzyskali gotówkę, która została przypadkowo wyrzucona wraz z meblami, a następnie przywłaszczona przez osoby, które ją znalazły. Policjanci po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przeanalizowali dostępny monitoring, rozpytali świadków zdarzenia i odtworzyli jego przebieg. Gotówka została zabezpieczona w całości w jednym z lokali na terenie Szczecina i wróciła do właściciela.
0: Sprawą od razu zajęła się również detektyw Małgorzata Marczulewska z grupy Averton, która, jak przyznaje, rozmawiała z dziesiątkami sąsiadów, a także udało jej się zabezpieczyć monitoring, co spowodowało, że osoby, które przywłaszczyły sobie pieniądze, zostały szybko ustalone.
2: Moi klienci, wykonując remont w mieszkaniu, w wyniku niedopatrzenia wraz ze starą komodą wynieśli na śmietnik oszczędności całego swojego życia. W przeliczeniu na złotówki była to równowartość około 300 tysięcy złotych. Dopiero na drugi dzień zorientowali się, że właśnie te oszczędności zostały przez nich wyrzucone. Po sprawdzeniu okazało się, że komody przy wiacie śmietnikowej już nie ma. W wyniku ciężkiej pracy przez 4 dni udało się pieniądze odzyskać w całości. Jest to wielkie szczęście, wielki sukces Komendy Policji w Mierzynie i też nasza ciężka praca. Bardzo mnie cieszy, że oszczędności całego życia wracają do właścicieli.
0: A mówimy o niebagatelnej kwocie kilkuset tysięcy złotych. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie internetowej Radia Super FM.

0: taką balladę. Ten utwór śpiewał niemiecki zespół Raymon, a ja robię piosenkę bardziej taneczną, Anna Nachtlab, i ten utwór właśnie przed momentem wysłuchaliście na antenie Radia Super FM. 27 minut po godzinie 17 podsumowujemy poniedziałek, a jeszcze w tej godzinie między innymi fragment porannej rozmowy z Joanną Senyszyn, która była dzisiaj razem z nami w studiu. Będą także wiadomości sportowe, właściwie zapowiedzi sportowe, bo przed nami sportowo interesujący poniedziałkowy wieczór.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, szkole pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
8: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. Historia pierwszej zmarszczki to nie tylko opowieść o przemijaniu, ale także o akceptacji siebie, o prawie do własnego głosu i odwadze, by samej napisać swoją historię. Premiera 10 września. Wrzesień w Złotej Sali Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Na melomanów czeka seria widowisk plenerowych, koncertów, muzyki kameralnej oraz występy gościnne. Stanisław Słowiński, legenda Paganiniego, wystąpi 20 września. To wirtuozerskie połączenie skrzypiec i autorskich aranżacji. Jubileuszowy recital Mietka Szcześniaka, 40 lat na scenie, będzie 24 września. W ostatnim tygodniu miesiąca jeszcze wspólne brzmienia. Chór Politechniki Morskiej i Happy Sad Projekt. Połączenie churalnej muzyki z polskim rockiem, a także męskie brzmienia. Wyjątkowy projekt wokalno-instrumentalny. W Teatrze Współczesnym na dużej scenie zobaczycie uwielbiany przez publiczność Seks dla opornych w reżyserii Justyny Celedy. To dowcipna, a zarazem niezwykle prawdziwa komedia o małżeńskim stażu, wygasłych namiętnościach i próbie ich rozpalenia na nowo. W rolach głównych znakomity duet Beata Zygarlicka i Konrad Pawicki. To spektakl, który bawi do łez, ale i skłania do głębszej refleksji nad relacjami. Z kolei Teatr Polski zaprasza na scenę imienia Jana Banuchy na sztukę Mąż mojej żony autorstwa Miro Gawrana, jednego z najwybitniejszych współczesnych dramatopisarzy europejskich. Co się stanie, gdy dwóch zupełnie obcych sobie mężczyzn odkryje, że od lat dzielą życie z tą samą żoną? W tej pełnej zwrotów akcji historii gra niezawodny aktorski duet Adam Dzieciniak i Michał Janicki. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji. Życzymy udanego, pełnego artystycznych wrażeń tygodnia.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM to był zespół Demona, jeszcze wcześniej Kurt Nielsen. Mamy 21 minut do godziny 18, ale teraz będziemy wspominać poranną rozmowę. Joanna Senyszyn, liderka partii Nowa Fala, była razem z nami dzisiaj o poranku i była kandydatka na prezydenta, zapowiedziała swoją polityczną ofensywę.
1: Czuję się matką wszystkich Polek i Polaków. Chciałam takiego pogodzenia, chciałam takiej współpracy, odejścia od tej mowy nienawiści, od tej niechęci, która właściwie jest wyczuwalna na każdym kroku. Przecież to, co teraz się dzieje w Sejmie, że jest posłanka PiS-u, która szczeka. No, znaczy po prostu dzieją się rzeczy, które jednak w cywilizowanym świecie nie powinny się dziać, a u nas właśnie nastąpiło, no chyba trzeba to nazwać po imieniu, nieprawdopodobne schamienie polityki i my chcemy to odwrócić, znaczy robimy wszystko, żeby tak nie było.
0: No teraz, ale pani profesor, was nie ma w sondażach, jesteście partią, która się dopiero kształtuje, do wyborów zostało circa about 13 miesięcy, tak. Więc to nie jest jakoś bardzo dużo czasu.
1: Naszym celem jest samodzielny start w wyborach, również zamierzamy wystawić setkę kandydatów na senatorów, ponieważ uważamy, że trzeba wreszcie przerwać ten katastrofalny duopol, który już się sam częściowo rozrywa.
0: Ale mierzycie siły na zamiary? To jest naprawdę realne, żeby wystawić nie dość, że 41 list, 100 senatorów, no to brzmi jak naprawdę takie zadanie dość karkołomne dla partii politycznej bazującej na jednej osobowości.
1: Znaczy mamy bardzo dużo, zwłaszcza młodych ludzi, ale także też doświadczonych, którzy może nie są znani z pierwszych stron gazet, ale to są osoby, które w swoich środowiskach są znane, cenione.
0: Podcast z porannej rozmowy Radio Super FM z Joanną Senyszyn już na naszej stronie internetowej. A po 18 w popołudniowej rozmowie przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Wielgowo, Jolanta Nesterowicz i Krzysztofa Lorca, będziemy rozmawiali o tym, co dalej czeka, no właśnie czeka Wielgowo, Zdunowo i Sławociesze. Mieszkańcy sprzeciwiają się zapisom planu ogólnego. A jutro o poranku radni Szczecina będziemy przed sesją Rady Miasta rozmawiać o najważniejszych szczecińskich sprawach, m.in. skumulowanych opłatach w strefie płatnego parkowania, więc dużo rozmów na antenie Radio Super FM, a jeszcze w tej godzinie dużo muzyki i informacje sportowe.

0: w Radiu Super FM. Zawsze pod koniec godziny przed 18 podejmujemy tematy sportowe. Dzisiaj ze mną w studiu Andrzej Kutys, który się spieszy bardzo, bo tematy sportowe tak naprawdę wydarzą się dopiero dzisiaj.
1: Dokładnie. Nie wiem, co ja jeszcze tutaj robię, ale kazał zostać, to jestem. Dla mojego redakcyjnego kolegi Michała wszystko, ale tak już poważnie mówiąc, nie żartuję.
0: Ale ściemniacz, ja nie mogę. Taksówka już czeka pod radiem. Andrzej, mów, co tam się będzie działo dzisiaj na Twardowskiego.
1: No dobrze, jest jeszcze chwila, bo 20:30 zaczyna się mecz, natomiast no to jest mecz, który myślę będzie bardzo istotny dla kibiców. Jak myślę wiele ostatnio, ale no po raz kolejny Granatowo-Bordowi Duma Pomorza ma wiele do udowodnienia fanom przy ulicy Twardowskiego. No bo tak, mieliśmy w poprzednim tygodniu, było 2-2 z Wisłą Kraków. No nie jest to najszczęśliwszy wynik, szczególnie, że Pogoń strzelała na 1-0, później było 1-1, później było 2-1 dla Pogoni, później było 2-2 dla Wisły i tak to się niestety skończyło. To był drugi remis z rzędu. Co więcej, w tym tygodniu, minionym właściwie tygodniu, wyjazd do Wrocławia bardzo nieszczęśliwy. Przegrana 2-1 w pierwszej rundzie Pucharu Polski i bye bye, na pewno finału na Narodowym w tym sezonie już nie będzie, więc żeby się odkuć, chociaż odrobinę, żeby się odkuć, no to w tym momencie jest to właśnie dzisiejsze spotkanie o 20:30 Pogoń Szczecin kontra Wisła Płock właśnie na Twardowskiego. No, fani Pogoni Szczecin mają nadzieję, że Wisła, która jest pogrążona w pewnym mini kryzysie, bo tak jak Pogoń ma 2 ligowe remisy z rzędu, tak Wisła jest po 3 porażkach ligowych z rzędu. Z drugiej strony oczywiście płoczanie będą chcieli pokazać, że aż tacy kiepscy nie są, więc nie spodziewam się tutaj łatwego spotkania. Co na to trener portowców Oscar Garcia? To jest dobre pytanie, na które odpowiedzi nie ma, ponieważ konferencji prasowej przed tym spotkaniem trenera Oscara Garcia nie było. Możemy się tylko domyślać. Na ostatniej, na jakiej byłem, to była konferencja przed Wisłą. Trwała bodajże 10 minut, bo Oscar Garcia był wyjątkowo lakoniczny w słowach i w skrócie odpowiadając na pytanie, jakie największe problemy ma drużyna, cytuję tę odpowiedź, with the ball. I to był koniec, czyli z piłką. No i można powiedzieć, że dokładnie tak jest, utrzymywanie się przy piłce, co zresztą też było widać podczas pucharowego meczu ze Śląskiem we Wrocławiu, zwłaszcza w pierwszej połowie portowcy mieli poważne problemy, żeby się z piłką utrzymać. Reasumując, to dzisiaj o 20:30 i na pewno jeszcze będzie okazja, żeby o tym na przykład jutro mówić.
0: Andrzej Kutys, lakoniczny w słowach, nigdy nie jest, ucieka zaraz na Twardowskiego i pewnie jutro w podsumowaniu dnia i nie tylko w podsumowaniu dnia o dzisiejszym meczu portowców będziemy mówić. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję.

0: Niespełna dwie minuty i będzie godzina 18. Za chwilę najpierw w Radiu Super FM najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa dziś na temat planu ogólnego dla Wilgowa, Sławociesza i Zdunowa. Co się nie podoba w tym planie ogólnym mieszkańcom? Będziemy rozmawiali z przedstawicielami Stowarzyszenia Nasze Wilgowo. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Cześć, sąsiedzi!
3: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie.
6: Jest 18. Wiadomości Super FM.
7: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Kacper Sienicki.
8: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
7: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem. A perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
9: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
10: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwane dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
11: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
12: 8 zł,
11: no to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest miarę.
7: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
13: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
14: Z koleżanką się obie znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
15: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
7: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Tak jest, zaczynamy popołudniową rozmowę w Radiu Super FM. Goście, których zapowiadałem przed momentem, już obecni w naszym studiu, pani Jolanta Nesterowicz, a także pan Krzysztof Alorsa, przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Wielgowo, razem z nami w Radiu Super FM. Drodzy państwo, będziemy rozmawiali oczywiście o planie ogólnym, który dość głośno oprotestowujecie. Czy spodziewacie się, że na jutrzejszej sesji Rady Miasta temat Wielgowa, Sławociesza, Zdunowa i tego planu ogólnego zostanie podjęty przez radnych, czy raczej na to nie ma wielkich nadziei?
12: Z tego, co przeglądałem tam sobie rozkład jazdy jutrzejszej sesji Rady Miasta, to nie widziałem punktów nas dotyczących. Natomiast my też jeszcze jesteśmy w trakcie działania z inicjatywą uchwałodawczą, która teraz się toczy i planujemy to złożyć do końca września, w związku z czym pewnie na październikowej sesji radni porozmawiają o naszym problemie.
0: Czujecie się usatysfakcjonowani tym, że minęły 2 miesiące, nawet więcej niż 2 miesiące, bo my ten temat jako dziennikarze poruszaliśmy w programach interwencyjnych przed wakacjami i można odnieść takie wrażenie, że poza pewnymi zdawkowymi komentarzami z Urzędu Miasta, to tak naprawdę radni Szczecina, ani ogólnie nikt więcej jakoś tak mocno głosu w tej sprawie nie zabiera. To są raczej albo mocne wywołania do odpowiedzi, albo takie raczej krótkie komentarze uspokajające.
16: Ja myślę, że to jest tak, że radni przede wszystkim mieli wakacje i nie myśleli o tym, co w tej chwili się dzieje w mieście i dlaczego część osób może wyrażać swoje sprzeciwy. Cieszymy się, że państwo właśnie z mediów pomagacie nam podtrzymywać ten temat i zainteresowanie tym tematem. A z drugiej strony mieliśmy już wielokrotnie okazję wysłuchiwać komentarzy radnych, którzy na wasze pytania jeszcze przed wakacjami albo w trakcie wakacji odpowiadali, że uspokajali temat i generalnie odpowiadali, że dalsze losy będą później poruszone przy ustalaniu miejscowych planów zagospodarowania, więc uspokajali nas.
12: Ale padały też głosy o tym, że tych planów ogólnych nie potrafimy czytać w różnych mediach, natomiast
16: czytanie, że nie rozumiemy.
12: Że ich nie rozumiemy, że słowa są w nich za trudne. Natomiast każdy przeciętny człowiek, który potrafi czytać i potrafi
16: poszukać trochę wiedzy.
12: Tak, to jest w stanie rozszyfrować te wszystkie kody i te wszystkie definicje, które są zawarte w ustawie o planowaniu przestrzennym czy w rozporządzeniu ministra infrastruktury. To naprawdę nie jest nic trudnego.
16: I także uprzedzamy radnych, że mamy umiejętność czytania podstawową i generalnie rozumienia, więc rozumiemy.
12: Nie tylko my, ale i wszyscy mieszkańcy Wielgowa.
0: Taki komentarz pojawił się w ostatnich publikacjach. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej zostało zabezpieczone w planie ogólnym na 4 sposoby. Nie ma żadnego zagrożenia dla spokoju mieszkańców. To chyba był właśnie taki komentarz, który miał was trochę, drodzy państwo, jako stowarzyszenie, jako tą inicjatywę protestującą, w pewien sposób albo uspokoić, albo gdzieś ograniczyć te wasze pretensje. Czy wy się z tymi słowami zgadzacie? Jeżeli nie, to jaką macie odpowiedź?
12: Bardziej nam się wydaje, że to jest taka trochę zasłona dymna, bo te 4 rozwiązania, które były tam wspomniane w tym komentarzu, dotyczą strefy ulokowanej na północ. Tam została ulokowana, tak, strefa buforowa, zostały wyłączone z usług z hale i magazyny, natomiast w dalszym ciągu mamy duży problem z stroną południową ulicy Tczewskiej, gdzie strefy buforowej nie ma, gdzie te hale i magazyny są w dalszym ciągu w profilu funkcji dla tych terenów. Dodatkowo mamy też jeszcze taką element strefy produkcyjnej ulokowany bezpośrednio w środku osiedla. To jest przy ulicy Gościniec, zbieg ulic Gościniec i Tatarakowa, gdzie jest granice tej strefy produkcyjnej umożliwiającej budowę fabryk, graniczą bezpośrednio też z domostwami. Oczywiście ta strefa usługowa, o której wcześniej wspomniałem, na południu od ulicy Tczewskiej też graniczy bezpośrednio z zabudową jednorodzinną.
0: Drodzy państwo, jaka jest największa obawa Stowarzyszenia Nasze Wielgowo, a także waszej inicjatywy, która zebrała 2000 podpisów? Czy to jest tak, że obawiacie się, że na mocy tego planu ogólnego rzeczywiście realne jest to, żeby chociażby Łąki Wielgowskie i inne tereny zostały szybko zabudowane? Czy to jest perspektywa roku, 2 lat, dekady? Czy to jest lęk przed tą perspektywą bardziej długofalową?
16: To znaczy przede wszystkim musimy powiedzieć, że my się nie obawiamy, że Łąki Wielgowskie zostaną zabudowane, bo mamy świadomość, że te łąki mogą zostać zabudowane i broń Boże, nie oczekujemy, że nikt nam tych łąk nie ruszy. Cieszyliśmy się z nich przez wiele lat i no, jeżeli jest taka potrzeba, to dobrze, no to niech zostaną zagospodarowane. Ale chcielibyśmy mieć realny wpływ i stąd ta inicjatywa i te 2000 sprzeciwiających się mieszkańców, chcielibyśmy mieć realny wpływ na to, w jaki sposób zostaną zabudowane. Żeby zostały zabudowane, nie wiem, choćby jakimiś działkami rekreacyjnymi dla mieszkańców, bo tam jest też w funkcji działki, ogrody działkowe. Niech by zostały zabudowane jakąś zielenią urządzoną w postaci, nie wiem, Glinna, czy Przelewice mają swój park dendrologiczny.
0: Domyślam się, że zieleń urządzona to nie jest coś, co przynosi miastu zyski. To raczej chyba chodzi o to, żeby ta przestrzeń pracowała komercyjnie, jeżeli pojawi się inwestor i pojawi się taka potrzeba. Stawiam w ciemno, że jeżeli ta przestrzeń zostanie uwolniona pod inwestycje komercyjne czy magazynowe, no to chyba nie ma takiej możliwości, żeby ona prędzej czy później się z zainteresowaniem nie spotkała. Pytanie, czy wy się obawiacie o to prędzej?
16: Tak, przede wszystkim obawiamy się o to prędzej, dlatego że proszę pamiętać, jak już wielokrotnie mówiliśmy, w 2021 roku, 2021-2023, tak na przełomie tych lat, już wtedy miasto miało pomysł, żeby tam ustanowić miejscowy plan zagospodarowania i wówczas właśnie propozycja była z wyjściem strefy Dunikowo w stronę zabudowań mieszkalnych. Wówczas miasto, mamy na to dowody na piśmie, miasto wycofało się jakby z tego ustanowienia tam, wysłuchało nas jako mieszkańców, wtedy zebraliśmy 1500 podpisów. I niestety z tego, co się okazuje, zaraz jakby bezpośrednio w tym czasie też już był ustanowione studium, które jest podstawą do planu ogólnego i w tym studium zamieszczono te zapisy, z których wycofano się oficjalnie, wtedy nam powiedziano, że się z nich wycofuje miasto. Więc tak, obawiamy się, że to się stanie szybko.
12: Obawiamy się, że to się stanie szybko i też o czym to Jola wspomniała, plan ogólny jest jakby takim głównym wyznacznikiem, a za planem ogólnym idzie funkcja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z czym to, co jest teraz uchwalone, czyli ten plan ogólny, będzie jakby nadawał ton całemu temu terenowi, dlatego już teraz walczymy, już teraz się uaktywniliśmy, bo w przypadku planów miejscowych to już może być za późno po prostu. Więc no, chcemy już na tym etapie mieć zabezpieczone nasze oczekiwania i do tego też dążymy i dlatego teraz tak mocno o to wszystko walczymy. I tak, obawiamy się tego, że to będzie szybciej niż później ta zabudowa.
0: No i tutaj, drodzy państwo, ta walka pod tym kątem administracyjnym, jaki może jeszcze przybrać kształt, bo z tego, co kojarzę z waszej konferencji prasowej wakacyjnej, to tam nawet pojawiły się informacje o tym, że będziecie próbowali działać na szczeblu centralnym. Czy to jest już taki trochę akt desperacji, czy to jest taki już głos ostateczny, czy macie jeszcze jakieś potencjalne ścieżki odwołania, żeby potencjalnie właśnie ten wspomniany uchwalony plan ogólny jeszcze oprotestować?
12: Działamy wielotorowo i to, co już wykonaliśmy na ten moment, to złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na tą uchwałę. Jednocześnie aktualnie teraz prowadzimy inicjatywę uchwałodawczą, która ma na celu wprowadzenie na sesję Rady Miasta uchwały, która otworzy plan ogólny na nowo i rozpoczniemy dyskusję związaną z funkcją na tym planie, również na nowo. Zbieramy aktualnie podpisy. Minimalną liczbę podpisów mamy już zgromadzoną, natomiast zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże.

0: jeszcze jedno zdanie na koniec, przed podsumowaniem. Ta inicjatywa secesyjna, która też została nazwana przez media, to jest inicjatywa poważna. Naprawdę wyobrażacie sobie, że wasze osiedle mogłoby zostać wyłączone spod administracji Szczecina?
1: Zgłosili się do nas mieszkańcy, którzy podrzucili taki pomysł.
0: To chyba byłaby pierwsza w historii miasta taka sprawa, bo przyznam szczerze, nie przypominam sobie...
2: W 64 roku Wielgowo miało takie referendum o odłączenie się, proszę sprawdzić.
0: No to 64 i 2026, to można powiedzieć, że to pierwsza taka inicjatywa od dekad i to dekad z podkreśleniem.
2: Tak, to prawda, ale to jest tak, jak powiedział Krzysztof, że po prostu zjawili się mieszkańcy, którzy powiedzieli, że może skoro miasto nas nie słucha, może trzeba stworzyć swoje miasto, może powinniśmy się oddzielić. To nie jest całkiem tak, że to jest niepoważne, albo całkiem tak, że to jest poważne. Padł taki pomysł, a my próbujemy się zorientować, na ile ten pomysł ma poparcie wśród pozostałej części mieszkańców. Proszę pamiętać, że Wielgowo to jest około 2800 osób takich czynnych z prawem wyborczym. Mamy teraz w przyszłym tygodniu spotkanie z mieszkańcami, bo z okazji 80-lecia Wielgowa mamy festyn rodzinny, potańcówka pokoleń. I też na tym festynie będziemy z mieszkańcami o tym rozmawiać.
1: Bardziej sondujemy na chwilę obecną, zbieramy informacje, sprawdzamy, jak to mieszkańcy widzą, natomiast jest to krzyk po prostu frustracji mieszkańców, którzy od wielu lat domagają się różnych inwestycji i tych inwestycji na tym naszym osiedlu nie ma. Niektórzy mieszkańcy w dalszym ciągu nie są podłączeni do wodociągów, do kanalizacji, a idąc do domu po prostu brodzą w okresie zimowym po kostki w błocie, więc to jest głównie efekt tego.
2: To znaczy miło się mieszka w wiejskim klimacie, on ma pewne plusy i minusy, bo właśnie mamy na przykład drogi, które są wykończone błotem. Ale cieszymy się z naszego osiedla i lubimy je takie.
0: Drodzy Państwo, bardzo dziękuję i pewnie jeżeli temat wejdzie na sesje jesienne, czy to październikowe, czy listopadowe, to jeszcze się w studiu spotkamy, żeby porozmawiać o waszych inicjacjawach. Dzisiaj kropka, Jolanta Nesterowicz i Krzysztof Alorsa, Stowarzyszenie Nasze Wielgowo. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
0: I zapowiadam, że podsumowanie dnia w Radiu Super FM, czyli magazyn Ale to był dzień finał, dzisiaj po godzinie 22, a jutro o poranku radni Szczecina i być może z radnymi też o Wielgowie, o planie ogólnym przez chwilę porozmawiamy.

0: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
9: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. A zaczynamy od Nowego Jorku, bo tam Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata, na korcie Artura Esza i jej rywalką Chinka Qin Wenzhen. Triumfatorka tego meczu znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek US Open, a są tam już Białorusinka Ryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula oraz Emma Navarro. Grają także piłkarze na ligowych boiskach, trwa bowiem dokończenie 7. kolejki Ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta podejmuje Zagłębie Lubin. Oba zespoły walczą o 3 punkty, bo oba kilka dni temu odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski z niżej notowanymi rywalami. Wieczysta uległa Awiś Świdnik, a Zagłębie przegrało z Siarką Tarnobrzeg. W innym dzisiejszym pojedynku o 20.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Szef FIFA weekend spędził w Polsce, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w tej sprawie za niego wydała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o 4. kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał, zachwalał jedynie swój turniej. Dla nas FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich, a takie turnieje są tego najlepszym dowodem. Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że Belgia nie poprze kandydatury Gianniego Infantino w wyborach na kolejną kadencję. Takie stanowisko właśnie przedłożyła tamtejsza federacja piłkarska.
11: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Są sprawy, które potrafią tak zaplątać w głowie, że im dłużej je analizujecie, tym mniej wiecie, co zrobić. Dlatego właśnie powstał program Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha, żeby pomagać znaleźć rozwiązania tam, gdzie do tej pory był supeł. Jeśli macie taką sytuację, z którą utknęliście, napiszcie kontakt@dobrepytanie.eu. Być może właśnie waszą sprawę Kasia weźmie na warsztat w jednym z naszych poniedziałkowych spotkań. Kasia otrzymała taką informację od Kingi. Wróciłam po 2 tygodniach urlopu, naprawdę odpoczęłam. Miałam więcej energii, lepiej spałam, byłam spokojniejsza, minęły 2 dni w pracy i czuję się dokładnie tak samo jak przed wyjazdem. Jestem rozdrażniona, zmęczona, wszystko mnie przytłacza. Zaczynam się zastanawiać, czy po prostu nie lubię swojej pracy.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
2: Być może tak, być może naprawdę Kinga nie lubi, ale możemy się też temu przyjrzeć. Bo prawda jest taka, że dla większości z nas powrót z urlopu jest trudny. Jak przed wyjazdem czujemy się zmęczeni i mówimy sobie, potrzebuję odpocząć. I faktycznie jedziemy, odpoczywamy, nawet wracamy z tą naładowaną baterią. Tylko jakoś tak bywa, że po kilku dniach ona z powrotem ma 20%. Jeśli tak jest, to ja zawsze będę powtarzała, że warto zajrzeć, co mnie tak rozładowuje. Bo może wracasz i już pierwszego dnia próbujesz wszystko nadgonić. Wszystkie maile, wszystkie dokumenty, wszystko nadgonić pierwszego dnia. Czyli zajeżdżasz się od razu pierwszego dnia. A może nie, ale z kolei wkurzasz się na jakieś rzeczy, na które kompletnie nie masz wpływu. Wciągasz się w te opowieści o czarnej treści, nie mając co z tym zrobić i jednocześnie ciebie to dołuje. A może Kingo, nie potrafisz odmawiać. Ja nie wiem, jakby próbuję zgadywać tylko. Bardzo często jest tak, że największym źródłem naszego zmęczenia są relacje. Szef, przy którym ciągle trzeba uważać, współpracownik, po którym trzeba poprawiać, czasami klient, któremu trudno postawić granice, albo atmosfera, taka jakby ktoś siekierę zawiesił. Jeśli to są takie powody, to urlop tego nie naprawi. Ba, on ci jeszcze bardziej to uwidoczni, bo odpoczynek pomoże nam odzyskać energię, ale nie zmieni tego, że ta energia każdego dnia po trochu nam wycieka. Dlatego jak wracamy z tego urlopu, to nie zachęcam, żeby się karmić wizją, dobra, za 3 miesiące, za pół roku znowu gdzieś jadę, tylko faktycznie zatrzymać się i popatrzeć, co mi tą energię codziennie zabiera. Co dokładnie mnie tak drenuje? Bo jak znajdziesz to coś, to łatwiej jest to załatać.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie. kontakt@dobrepytanie.eu. Być może zajmiemy się właśnie w kolejnym naszym spotkaniu.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.

0: Super FM.
1: Już za chwilę wiadomości. Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama.
6: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
7: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
8: Cześć, sąsiedzi!
9: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
11: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
10: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
12: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
0: I po reklamie.
1: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
13: Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Kolejne SMS o wycieku danych. Pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni.
0: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
14: Pan Roman Rzety nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
13: Roman Rzet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoktor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
15: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych, jak mówi prezes prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
5: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
15: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
5: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
15: Izba lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
13: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra. Można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu. Księżniczka Asturii Eleonora rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na Publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
16: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
17: Minęła już godzina 19 w poniedziałek, a to w Radiu Super FM oznacza początek nowego formatu, formatu sportowego. Piotr Jarząbek, dobry wieczór, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na sportową dogrywkę. Nowy format sportowy, w którym będziemy podsumowywać rozgrywki, mecze, wyniki szczecińskich drużyn, ale także to, co wokół tych zespołów po prostu się dzieje. Dzisiaj na pierwszy ogień oczywiście zajrzymy na północ Szczecina. Świt Szczecin wygrał pierwszy mecz w drugiej lidze. Spojrzymy także, co słychać u naszej jedynej kadrowiczki z kobiet Pogoni Szczecin, no bo Lena Świrska jest na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzisiaj też mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Na pewno będziemy zapowiadać to spotkanie, no bo też dużo dzieje się w kadrze portowców. Kilka odejść, będzie prawdopodobnie jedno przyjście. No i oczywiście opowiemy trochę więcej o dzisiejszym rywalu portowców, jakim jest właśnie Wisła Płock. Zapraszam, będę z Wami do godziny 20.
16: Dogrywka.

0: Rozrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Wielka radość nastała na północy naszego miasta. Świt Szczecin wygrał pierwszy mecz w tym sezonie i wygrzebał się z ostatniego miejsca Betclic drugiej ligi. Świtowcy pojechali na wyjazd niedaleko, do Zielonej Góry i pokonali tamtejszą Lechię, aż 1-4. Bardzo dobry mecz rozegrał Adam Frączczak. Najpierw w 30 minucie wywalczył rzut karny, potem sam go wykorzystał. Potem, chwilę po zmianie stron, miał duży udział przy bramce Konrada Nowaka na 2-0. Następnie właśnie Konrad Nowak asystował Adamowi Frączczakowi przy jego drugim trafieniu w 57 minucie. Frączczaka na boisku zastąpił Krzysztof Robski i on również wpisał się na listę strzelców, a tak podsumowywał spotkanie.
2: Długo czekaliśmy na to zwycięstwo, 7 kolejka w tym sezonie. Dzisiaj dopiero wygrywamy, ale mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem. Super zacząłem w pierwszej kolejce, strzeliłem gola, długo czekałem na tą drugą bramkę. Każdy napastnik chce strzelić najwięcej bramek. Frączczak mnie złoty, o 2 sztuki dał, więc musiałem, nie chciałem być gorszy.
1: Frączczu, no to oczywiście Adam Frączczak, strzelec dubletu w tym spotkaniu. On też po meczu powiedział kilka słów.
3: Podsumowując mecz, no fajnie, że w końcu zwycięstwo. Dobra gra, ale były też słabsze momenty, jak gdyby musieli mieć tego świadomość, ale dzisiaj cieszymy się przede wszystkim z 3 punktów.
1: Na wyróżnienie po tym spotkaniu na pewno zasługuje także Mateusz Abramowicz, bramkarz Dumy Północy, który w 66 minucie obronił rzut karny, no ale mimo tego nie udało mu się zachować czystego kąta, no bo już pod koniec spotkania w 84 minucie pokonał go Przemysław Bargiel po takiej dosyć składnej akcji Lechii Zielona Góra. Mimo tego trzeba się cieszyć, no bo Świtowcy pod wodzą Przemysława Cecherza grają znacznie lepiej, no i w końcu udało im się wygrzebać z tego ostatniego miejsca, no ale mimo wszystko wciąż pozostają w strefie spadkowej i jeszcze daleka droga przed tym, aby tę strefę spadkową na dobre opuścić.
0: Dogrywka.

0: Rozgrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Tym razem dogrywka w Radiu Super FM troszkę wyjeżdża ze Szczecina, no i przenosimy się na południe naszego kraju. Trwają Mistrzostwa Świata do lat 20 w piłce nożnej kobiet. Tam mamy jedną swoją reprezentantkę, którą jest 17-letnia Lena Świrska. To podkreślam, 17-letnia, a Mistrzostwa są do lat 20. W pierwszym meczu tego turnieju Polki pokonały 3-0 Argentynę, a Lena Świrska miała swój udział przy pierwszej bramce.
2: Lena Świrska sama, Świrska, broni pod gol!
1: Tak to trafienie w TVP Sport komentowali Michał Zawadzki i Joanna Tokarska. Lena Świrska generalnie, trzeba powiedzieć, zagrała bardzo dobre zawody, spędziła na boisku całe 90 minut, była aktywna zarówno w defensywie, no ale wiadomo, to jest zawodniczka ofensywna. Ona przede wszystkim kreuje grę zespołu z przodu, no i trzeba powiedzieć, że w tym meczu szło to jej naprawdę dobrze. No, Polki wygrały 3-0, objęły prowadzenie w grupie A. W drugim meczu tejże grupy Meksyk zremisował 2-2 z Beninem. No i właśnie, te dwa zespoły staną jeszcze naprzeciwko Polek w fazie grupowej, no ale trzeba powiedzieć, że początek tego turnieju dla biało-czerwonych jest naprawdę dobry. Pozostaje nam tylko liczyć na to, że zarówno one, jak i sama Lena Świrska w tak dobrej formie po prostu pozostaną.
0: Dogrywka.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie. Super FM. Sport.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Na ligowych boiskach trwa dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za 1,5 godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów zacznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem. Najbardziej wyrównane starcie szykuje się za to jutro we Francji pomiędzy Lille a Realem Betis, mówi trener francuskiego zespołu Davide Ancelotti. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko. Spotkanie Realu z Interem oraz Lille z Betisem jutro o 21:00. Na początek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów kibice zobaczą 6 spotkań. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który będzie mógł formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonem Joshuą nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada. Zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem. Dwie poprzednie przegrał.
7: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.

0: Rozrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Coraz bardziej zbliża nam się na zegarach godzina 20:30. Właśnie o tej porze Pogoń Szczecin na stadionie imienia Floriana Krygiera podejmie Wisłę Płock. Ten mecz jeszcze zapowiemy nieco bardziej szczegółowo. Najpierw skupimy się na samej drużynie portowców, no bo tutaj dzieje się dużo, jeżeli chodzi o sytuację transferową, sytuację kadrową. Kilka dni już zostało do końca okienka transferowego, więc trzeba by to wszystko tak podsumować, zebrać w całość. Zacznijmy od tych zawodników, którzy odeszli już z Pogoni Szczecin. To Fredrik Ulvestad, norweski pomocnik, który w Szczecinie zagrał 109 meczów, w tym czasie zdobył 18 goli i 10 asyst. Nierzadko bywał również kapitanem Dumy Pomorza. Tę opaskę, zdaje się, przekazał mu były trener portowców Thomas Tomasberg, który teraz będzie aktualnym trenerem Fredrika Ulvestada, no bo Norwek podpisał kontrakt z duńskim Odense, gdzie właśnie Duńczyk Tomasberg pełni rolę szkoleniowca. Leo Borges z Pogoni odszedł dosłownie wczoraj, podpisał kontrakt z czeską Sigmą Olomuniec. W granatowo-bordowych barwach również zagrał 109 meczów. Tutaj wiadomo, bilans bramek nieco gorszy, no bo tylko 4 gole i 3 asysty, no ale to jest obrońca. Trzeba powiedzieć, że Leo Borges ostatnio grał naprawdę dobrze, był podporą defensywy portowców, no ale myślę, że wielu kibiców ma w pamięci ten finał sprzed kilku lat, który z Wisłą przegraliśmy. No to właśnie Leo Borges w dogrywce posłał takie niepewne podanie przez środek boiska, ono zostało przecięte. No i to krakowianie strzelili bramkę i mogli cieszyć się ze zwycięstwa w Pucharze Polski. Ale a propos Wisły Kraków, no to dzisiaj, dosłownie kilka godzin temu, gruchnęła wielka bomba, bo prezes klubu z Krakowa, Jarosław Królewski, napisał na swoim profilu na portalu X, że Pogoń wpłaciła kwotę odstępnego za napastnika Wisły Kraków, Jordiego Sancheza, i Hiszpan prawdopodobnie przeniesie się do Szczecina. Naprawdę świetnie zaczął sezon Jordi Sanchez, to trzeba powiedzieć, 7 meczów, 6 goli. No a Pogoń, powiedzmy sobie szczerze, od czasu odejścia Eftimisa Kulurisa ma problem ze znalezieniem godnego następcy i po prostu dobrej dziewiątki. Jordi Sanchez może taką być, no ale nie wiemy, jak to będzie wyglądało, no bo to na razie początek sezonu, ale naprawdę niezły bilans, choć już raz chyba mogę powiedzieć, że się przejechaliśmy na takim transferze, no bo Jean-Pierre Nsame po poprzednim sezonie bardzo dobrym w barwach Legii Warszawa do Pogoni przyszedł i na razie laurów po prostu nie zbiera. Liczymy na to, że w przypadku Jordiego Sancheza będzie po prostu inaczej. Wątpię, żeby Jordi Sanchez wyszedł na boisko już w dzisiejszym meczu, który za kilka minut będziemy zapowiadać w szczegółach.
0: Dogrywka.

0: Rozrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Końcowe minuty zostały nam do dzisiejszego meczu Pogoń Szczecin - Wisła Płock. Myślę, że większość kibiców już w drodze na stadion imienia Floriana Krygiera, no bo przypomnę, że to spotkanie rozpocznie się o 20:30. Portowcy muszą otrząsnąć się po porażce i odpadnięciu z Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław, innym ekstraklasowiczem. 2-1 przegraliśmy to spotkanie, no i trzeba powiedzieć, że Pogoń w tym meczu zagrała po prostu słabo. Mieli dobrą serię, były 4 mecze bez porażki w ekstraklasie, no bo pierwsza kolejka, pamiętamy, porażkę z Legią Warszawa, potem 2 zwycięstwa, potem 2 remisy, no i teraz przyszła porażka ze Śląskiem Wrocław. Obyśmy nie szli w takiej serii 2-2-2, żeby teraz nie trafiła się ta porażka z Wisłą Płock. Trzymamy oczywiście kciuki za portowców. Płocczanie w pucharze grają dalej, pokonali 3-2 trzecioligowy Weekend Luzino. No raczej nie mieli problemów, choć ten wynik tak brzmi, jakby to było wyrównane spotkanie, no to uspokajam, Wisła Płock najpierw strzeliła 3 gole, a 2 bramki straciła po rzutach karnych, więc raczej drużyna trenera Adama Majewskiego nie miała większych problemów. Ciężko jednak wskazać jednego zawodnika, który w Wiśle Płock się wyróżnia w tym sezonie, bo żaden z nich nie ma więcej niż 2 bramek na koncie. No i może to właśnie dlatego Wisła Płock jest obecnie na 16. miejscu w tabeli, czyli tym najwyższym w strefie spadkowej. Liczymy oczywiście na to, że portowcy ten mecz dzisiaj wygrają. No powinni wygrać, bo Tuma Pomorza sama w sobie na miejscu 9, więc tego meczu będzie faworytem. Ale jak mówiłem kilka minut temu, bez Fredrika Ulvestada i bez Leo Borgesa, no na pewno będzie ciężej.
0: Dogrywka.

0: Rozrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Już za kilka minut na zegarach pojawi nam się godzina 20. Kibice już pewnie nerwowo spoglądają na zegarki, kiedy już zacznie się mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Trzymamy kciuki za Dumę Pomorza, trzymamy kciuki za jej trenera Oskara Garcia, no i oczywiście wszystkich, których Hiszpan desygnował dzisiaj do gry na boisku. Liczymy na to, że Portowcy pokonają 16. Wisłę Płock. Zresztą o tym meczu już jutro rano będziecie mogli w Radiu Super FM usłyszeć. Ja nazywam się Piotr Jarząbek, to była sportowa dogrywka w Radiu Super FM. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. I zapraszam już za tydzień. Na pewno o Pogoni Szczecin też będziemy jeszcze mówić.
0: Dogrywka. Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 20. Wiadomości Super FM.
9: Około 20 groszy brakuje do rekordowych w historii Polski cen paliw. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału. Prezydent ma wątpliwości. 200 kilometrów ma płot, który zbudowała właśnie Finlandia na granicy z Rosją.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Najpierw poszły w górę, gdy zakończony został program CPN, rządowych obniżek, mający chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. A o tym, co teraz, Bartosz Kądziołka.
10: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
11: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
10: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
11: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
10: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
9: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
12: Mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
9: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi tak, jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 km i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo cała jej granica z Rosją wynosi ponad 1300 km. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
13: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę.
9: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. I na koniec informacja z kortów US Open. Iga Świątek przegrała z chińską tenisistką Queen Zeng 5-7, 3-6 w 1/8 finału.
14: Dobry wieczór.

0: Ridleya Scotta to szczęśliwe dla mnie osobiście odejście od widowiskowych historycznych produkcji na rzecz klasycznego w duchu filmu fantastyczno-naukowego. Bazując na cenionej książce, stworzył Ridley Scott film pod wieloma względami skromny, ale ponury w swoim obrazie świata zniszczonego. Reżyser skupił się na psychologicznych dylematach swojego bohatera, pilota awionetki, który chce się wyrwać ze swojego bardzo usystematyzowanego życia i musi ruszyć w drogę, aby znaleźć odpowiedzi na kilka kluczowych pytań egzystencjalnych. Tak przedstawia się zarys Gwiazdozbioru Psa, filmu, który poniósł porażkę w kinach, ale który niesłusznie moim zdaniem został przez widzów odrzucony. Scott i jego ekipa zrezygnowali z wystawnej i kosztownej superprodukcji na rzecz wcale nie taniej kreacji świata postapokaliptycznego. W Gwiazdozbiorze Psa przejmująca jest samotność i strata, która dotyka bohatera. I mnie ten nihilizm pociąga, ten pesymizm i obraz totalnego zniszczenia, a z czasem pojawiającego się także szaleństwa. To film, który leci jak ta awionetka, nie za szybko, czasami bez włączonego silnika, a czasami z mocnym i wyboistym lądowaniem. To film bardzo starannie wykonany, ze świetnymi zdjęciami i przejmująco opisującą opowieść muzyką. Tutaj Ridley Scott miał, moim zdaniem, pełną kontrolę nad obrazem. Nie musiał pracować z tysiącami statystów w kostiumach i sandałach i to skupienie wydaje mi się bardzo widoczne na ekranie. Daleko tej produkcji do najlepszych filmów Ridleya Scotta, ale to ciągle dobrze spędzony czas przed dużym kinowym ekranem. Na tle imponującego dorobku Ridleya Scotta jego Gwiazdozbiór Psa nie jest w czołówce jego reżyserskich filmów, ale na mojej prywatnej liście jest tuż na początku drugiej dziesiątki. Najlepsze filmy Ridleya Scotta to ciągle Obcy ósmy pasażer Nostromo, Łowca androidów, Helikopter w ogniu, Thelma i Louise oraz Pierwszy Gladiator. Mimo ponad 80 lat Ridley Scott planuje kolejne filmowe przedsięwzięcia. Nieustająco jest pewny siebie i nieustępliwy w poglądach na świat. Ta arogancja niektórych drażni, ale proszę spojrzeć na jego dorobek filmowy. Ridley Scott jest klasykiem kina i nie ma tutaj specjalnie pola do dyskusji. Po prostu mistrz.
1: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
3: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. 26. Wielki Turniej Tenorów. Jedno z najważniejszych plenerowych i operowych wydarzeń roku w Szczecinie. To propozycja opery na zamku na 11 września. W tym miesiącu w operze także zobaczycie muzyczną bajkę o odwadze, akceptacji oraz sile przyjaźni zatytułowaną Toto. Związek na odległość niewielką to spektakl w Teatrze Polskim. W pierwszej połowie miesiąca także Mąż mojej żony. Popularna, pełna zwrotów akcji komedia. A w Teatrze Współczesnym propozycje dla miłośników odważniejszych form dramatycznych i klasyki w nowoczesnym wydaniu Wery Ibsen, a także Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek. Teatr Lalek Pleciuga ma na afiszu przedstawienie sensoryczne dla najmłodszych widzów A Kuku, a także baśń klasyczną w lalecznej adaptacji Śnieżka. Wrzesień w Pleciudze zamknie barwne widowisko edukacyjne Perfekty i Ambaras. W Willi Lenza w ramach Festiwalu Muzyki Przewracalnej odbędzie się koncert między tradycją a pamięcią. 24 września wystąpi berliński kwartet dyplomatyczny, a w programie znajdzie się polska muzyka kameralna inspirowana m.in. folklorem. Jeśli lubicie muzykę z dawnych epok, zabytkowe kościoły, historie sprzed wieków i podróże po niezwykłych zakątkach regionu, warto ruszyć na gotycki szlak. Przed nami 17. edycja letniego festiwalu wędrownego, który połączy muzykę, historię i architekturę Pomorza Zachodniego. 12 września festiwal zawita do Gryfina i Wełtynia. Będzie okazja, by poznać historię obu miejsc, a w kościele w Wełtyniu posłuchać muzyki na fletach historycznych. Na koniec festiwalu wydarzenie naprawdę wyjątkowe. 19 września w Szczecinie. W kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy Michał Dębowski opowie o neogotyku i historii szczecińskiego zespołu sakralnego Luteran. Zabrzmi Mesjasz Georgia Friedricha Händla w pierwotnej wersji londyńskiej z 1741 roku z wykorzystaniem instrumentów historycznych. Szczegóły dotyczące programu przejazdów festiwalowymi busami i biletów znajdziecie na stronie famt.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.
5: Super.

0: Posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę.
8: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
11: Porażka Igi Świątek w wygranej sytuacji nagle zaczęła przegrywać. Żałoba narodowa w Nepalu po katastrofalnej powodzi miały stać się niewidzialne. W wieży Eiffla strajk po wykluczeniu z pracy kobiet.
10: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Zhen Qinwen. Po dzisiejszej porażce, która początkowo wyglądała na wygrany mecz dla Igi, w przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Lista kandydatów miała być dziś, ale wciąż nie wiadomo, kto w Krakowie powalczy o fotel prezydenta. Te wybory pod koniec września. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć to właśnie dziś mieliśmy poznać ostateczną listę nazwisk. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
12: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
11: Weryfikacja ma przesądzić, kto spełnił wszystkie wymogi i zebrał odpowiednią liczbę prawidłowych podpisów. Na ostateczne decyzje wciąż jednak czekamy. Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów. Flagi w Nepalu zostały dziś opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej Cezary Jaszczyk.
13: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5,5 tysiąca osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera, ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej.
11: Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, wynika z opublikowanych danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale tego roku ich ceny były średnio o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Mimo wyższych cen wzrosło także zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Polacy najchętniej kupują mieszkania w przedziale cenowym od 350 do 500 tysięcy euro. Wieża Eiffla w Paryżu została dziś zamknięta z powodu strajku pracowników, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy na tym obiekcie podczas wizyty hinduskiej religijnej delegacji, która miała miejsce w sobotę tuż przed uroczystością otwarcia hinduskiej świątyni pod Paryżem. W czasie tej wizyty, jak informują pracownicy i ich przełożeni, z pracy wyłączone zostały kobiety zatrudnione w wieży Eiffla. Dostały one instrukcje, by stały się niewidzialne. Wieża Eiffla jest własnością Paryża. Mer stolicy Francji wezwał już do jak najszybszego wszczęcia śledztwa.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.
1: Jest 22. Wiadomości Super FM.
2: Porażka Igi Świątek w US Open i zaskoczenie wśród polskich kibiców. Kolejna osoba z zarzutami i wnioskiem o areszt w sprawie Sonda Krypto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od nowego roku. Znamy założenia projektu.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Zhenqin Wen 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej, 8 wygranej z rzędu w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
3: Ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
4: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
5: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
2: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnej osoby w sprawie Zonda Krypto. Romana Rzet, wspólnika Sylwestra Suszka, założyciela BitBaya, która przekształciła się w giełdę Zonda Krypto. Afera zatacza kolejne kręgi wśród polityków, osób publicznych i świata krypto. Śledczy, jak deklarują, prowadzą działania, które mają doprowadzić do odzyskania majątku utraconego przez oszukanych przez giełdę. Szymon Kępka.
6: Afera z Zonda Krypto nabrała rozpędu, gdy z mównicy sejmowej premier Donald Tusk przytaczał część zeznań. Mówił o Zbigniewie Ziobrze, o konkretnych kwotach, o związkach Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto, który teraz współpracuje z organami ścigania. Publicznie mówi się o kolejnych zamieszanych osobach, w tym w weekend o marszałku Lubelszczyzny Jarosławie Stawiarskim z PiSu. Kilka wiodących mediów podało nawet fałszywe informacje, że marszałka zatrzymano. To jednak nieprawda, ale marszałek w giełdę miał inwestować i co ważne miał stracić swoje, jak mówił, prywatne pieniądze. Kolejna odsłona to zatrzymanie Romana Rzet, czyli współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
2: Pełnomocnik Romana Rzet twierdzi, że jego klient nie ma wiedzy na temat działania Zonda Krypto czy zaginięcia Suszka. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
2: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
0: Ale to był dzień.
8: Intensywny początek tygodnia. Wiele się dzisiaj działo w naszym mieście, dlatego my podczas podsumowania dnia w Radiu Super FM skupimy się na kilku wydarzeniach najważniejszych. A zacząłbym chyba od kolejnych zmian na ulicy Unii Lubelskiej. Dojazd do szpitala nie jest sprawą łatwą już od wielu miesięcy, aczkolwiek postępujące prace drogowe powodują, że dochodzi do modyfikacji organizacji ruchu, w tym na przykład dojazdu do szpitalnego oddziału ratunkowego. Szczegóły zna Andrzej Kutys.
9: O tym temacie mówimy w Radiu Super FM od rana, ale tak mi się wydaje, no nie może być inaczej i nie może być też tak, żeby nie pojawiła się ta sprawa w podsumowaniu dnia w Radiu Super FM, ponieważ szpitalny oddział ratunkowy szpitala przy Unii Lubelskiej to jest jedna z najbardziej, czy też najbardziej nawet obciążona placówka w kraju. Według tych statystyk, które podawali ostatnio, ponad 100 tysięcy pacjentów rocznie.
10: Zamknięty zostanie dotychczasowy główny wjazd na teren szpitala, czyli ten zlokalizowany od strony lądowiska dla helikopterów, a najważniejsza informacja dla wszystkich pacjentów jest w tej chwili bardzo prosta. Nową drogą do szpitalnego oddziału ratunkowego dla dorosłych staje się brama numer 3, czyli brama od strony dawnego głównego dziedzińca szpitala, zlokalizowana dosłownie naprzeciwko trwającej inwestycji i budowy kompleksu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
8: Mówiła o tym Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. A teraz przenosimy się do Warzymic, gdzie kolejny raz będziemy Wam pokazywali, a właściwie mówili Wam o temacie, który wzbudził emocje w całej Polsce. Komoda wyrzucona na śmietnik, w środku ogromne pieniądze i trwające kilka dni poszukiwania, na szczęście zakończone pozytywnie.
11: Funkcjonariusze referatu kryminalnego Komisariatu Policji w Mierzynie odzyskali gotówkę, która została przypadkowo wyrzucona wraz z meblami, a następnie przywłaszczona przez osoby, które ją znalazły. Policjanci po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przeanalizowali dostępny monitoring, rozpytali świadków zdarzenia i odtworzyli jego przebieg. Gotówka została zabezpieczona w całości w jednym z lokali na terenie Szczecina i wróciła do właściciela.
8: Mówiła sierżant Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach, a detektyw Małgorzata Marczulewska z grupy Averto dodaje, że poszukiwania się udały, bo detektywi i policjanci współpracowali.
12: W wyniku ciężkiej pracy przez 4 dni udało się pieniądze odzyskać w całości. Jest to wielkie szczęście, wielki sukces Komendy Policji w Mierzynie i też nasza ciężka praca. Bardzo mnie cieszy, że oszczędności całego życia wracają do właścicieli.
8: A jutro sesja Rady Miasta. Jakiego tematu na sesji nie będzie? Planu ogólnego dla Zdunowa, Wielgowa i Sławociesza. Mieszkańcy zgromadzeni w stowarzyszeniu Nasze Wielgowo mają nadzieję, że ten temat powróci, bo zebrali ponad 2000 podpisów i chcą mieć inicjatywę uchwałodawczą.
13: Z tego, co przeglądałem tam sobie rozkład jazdy jutrzejszej sesji Rady Miasta, to nie widziałem punktów nas dotyczących. Natomiast my też jeszcze jesteśmy w trakcie działania z inicjatywą uchwałodawczą, która teraz się toczy i planujemy to złożyć do końca września, w związku z czym pewnie na październikowej sesji radni porozmawiają o naszym problemie.
14: Ja myślę, że to jest tak, że radni przede wszystkim mieli wakacje i nie myśleli o tym, co w tej chwili się dzieje w mieście i dlaczego część osób może wyrażać swoje sprzeciwy. Cieszymy się, że Państwo właśnie z mediów pomagacie nam podtrzymywać ten temat i zainteresowanie tym tematem. A z drugiej strony mieliśmy już wielokrotnie okazję wysłuchiwać komentarzy radnych, którzy na Wasze pytania jeszcze przed wakacjami albo w trakcie wakacji odpowiadali, że uspokajali temat i generalnie odpowiadali, że dalsze losy będą później poruszone przy ustalaniu miejscowych planów zagospodarowania.
8: Mieszkańcy Wielgowa nie chcą więc magazynów, a także ciężkiego przemysłu niedaleko swoich domów. Chcą zieleni, a wiadomo, że ciężki przemysł i zieleń w parze ze sobą często nie idą. Jutro sesja Rady Miasta, więc będziemy ją Wam szeroko relacjonować. O poranku będzie z nami Mateusz Gieryga z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztof Rmianowski z Prawa i Sprawiedliwości.